Sława Jezusu Chrystu. W to poniedziałkowe popołudnie serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Tuż po godzinie 16 z białostockiego studia na Antoniuku kłania się Państwu przed mikrofonem Paulina Bojarska. Okres wakacyjny powoli dobiega już końca. Obfitował on także w liczne wydarzenia i uroczystości cerkiewne. Za nami święto Przemienienia Pańskiego, które w sposób szczególny obchodzone było m.in. na Świętej Górze Grabarce, a także w monasterze w Sakach. Przed nami kolejne z 12 wielkich świąt cerkiewnych, jedno z najważniejszych poświęconych Matce Bożej, Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy, które to przypada już w najbliższy piątek 28 sierpnia, a poprzedza je 14-dniowy post uspieński. Już teraz przed nami utwór do Przenajświętszej Bogurodzicy, a po przerwie zapoznamy się z planem dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z planem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie kalendarium, a także fragmenty czytań z Pisma Świętego. Ze słowem duchowego pouczenia do naszych słuchaczy zwróci się dzisiaj ojciec Dawid Bartoszuk. Około godziny 16:40 zapraszamy na reportaż z pierwszej pielgrzymki z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny, a w nim powiemy m.in. o naborze do niepublicznego przedszkola świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Następnie żywoty świętych i audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. O godzinie 18:00 czeka nas wspólna modlitwa podczas akafistu do Anioła Stróża, a po nabożeństwie po godzinie 19:00 o tym, jak wytrwać w postanowieniach duchowych, opowiedzą Iłumen Panteleimon i psycholog Anna Bajena. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim audycja profilaktyczna, w której porozmawiamy o gotowości szkolnej uczniów, zagrożeniach w szkole oraz presji rówieśniczej. I na zakończenie tradycyjnie już modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się nasza dzisiejsza ramówka programu. Zachęcam gorąco do pozostania z nami do godziny 21:00, a już za moment kalendarium.

Mamy poniedziałek, 24 sierpnia według nowego stylu i 11 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rozpoczęliśmy 13 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj męczennika archidiakona Euplusza, męczennicę Zuzannę i wraz z nią Gajusza, papieża rzymskiego, prezbitera Gawiniusza, Klaudiusza, Maksyma, Aleksandra i innych, a także świętego Teodora Ostrogskiego.

0: A na naszej antenie pora na stały punkt codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment drugiego listu do Koryntian, rozdział 8, wersety od 7 do 15, a także fragment z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 3, wersety od 6 do 12. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w słowo, w poznanie i we wszelką gorliwość oraz w naszą miłość do was, chciałbym, abyście i w tym dziele łaski obfitowali. Mówiąc to, nie rozkazuję, lecz wskazując na gorliwość innych, sprawdzam szczerość waszej miłości. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście się wzbogacili jego ubóstwem. I radę wam daję w tej sprawie. To bowiem jest pożyteczne dla was, którzyście nie tylko zaczęli działać, ale już przed rokiem ochoczo postanowiliście, teraz dokończcie dzieła, aby jak ochoczy był zamiar, tak również wykonanie było według waszych możliwości. Jeśli bowiem jest ochoczy zamiar, to zasługuje na uznanie według tego, co się ma, a nie według tego, czego się nie ma. Bo nie chodzi o to, aby innym ulżyć, a was udręczyć, lecz o równość. W czasie teraźniejszym wasza obfitość niech uzupełni to, czego im niedostaje, aby i ich obfitość stała się uzupełnieniem waszego niedostatku. Aby nastała taka równość, bo jak napisano, kto miał wiele, nie pomnożył, a kto miał mało, nie pomniejszył.

W owym czasie zmówili się faryzeusze z Herodianami przeciw Jezusowi, naradzając się, jakby go zgładzić. Tymczasem Jezus odszedł ze swymi uczniami nad morze. Wielka zaś rzesza ludzi podążała za nim z Galilei i z Judei i z Jerozolimy i z Idumei i z Zajordania i z okolic Tyru i Sydonu. Rzesza wielka. Przyszli do niego na wieść o jego czynach. Aby uchronić się przed naporem tłumu, polecił swoim uczniom, aby mieli w pogotowiu łódkę. Wielu uzdrowił, więc inni ludzie, dręczeni różnymi chorobami, napierali nań gwałtownie, aby chociaż go dotknąć. A duchy nieczyste, widząc go, padały przed nim z głośnym krzykiem: Ty jesteś Synem Bożym! On jednak surowo je napominał, by go nie ujawniały.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia do naszych słuchaczy zwróci się ojciec Dawid Bartoszuk, wikariusz parafii Wszystkich Świętych na Białostockiej Wygodzie.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W wysłuchanym dziś fragmencie Ewangelii według świętego Marka słyszeliśmy o ogromnym tłumie ludzi, który przybył, aby zobaczyć Jezusa Chrystusa. Wieść o nauce, a w szczególności o cudach dokonywanych przez Zbawiciela, rozpowszechniła się po całej krainie zamieszkiwanej przez Judejczyków, ale i nie tylko. Ludzie z Judei, Jerozolimy, Idumei z terenów za Jordanem oraz z okolic Tyru i Sydonu. Wszyscy udali się w ślad za Jezusem. Po co? Aby zobaczyć cud. Przybyło więc wielu chorych, cierpiących, ale i zwykłych, pospolitych, ciekawskich gapiów, chcących na własne oczy ujrzeć słynnego nauczyciela, cudotwórcę z Nazaretu. Większość jednak była zmotywowana i zdeterminowana, aby otrzymać uzdrowienie, aby na własnej skórze doświadczyć cudu. Zadajmy sobie pytanie, po co ja przychodzę dziś do Chrystusa? Jaka jest moja motywacja, która prowadzi mnie na nabożeństwo do cerkwi? Czy tak jak dzisiejszy tłum, oczekuję, aby jedynie zobaczyć cud? Chcę, żeby i w moim życiu działy się rzeczy cudowne, niemożliwe. Sytuacje ponadnaturalne, wykraczające poza ludzką logikę. Czy nie jest tak, że często wystawiamy Boga na próbę i chcemy, żeby to On, kolokwialnie, załatwił, poukładał moje życie, moje problemy i ukoił smutki? Sami od siebie wymagamy bardzo mało, a czasem jesteśmy zupełnie bierni i obojętni. Niech mi Bóg pomoże, skoro istnieje, skoro w Niego wierzę i skoro modlę się do Niego. Czy taka jest postawa prawdziwego człowieka wiary? Prawdziwego prawosławnego chrześcijanina? Czy w końcu takie wzory postaw, sposoby myślenia, widzimy chociażby u apostołów czy innych świętych? Człowiekowi prawdziwej wiary nie są potrzebne cuda. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, uczy nas Syn Boży. Tak więc ja, aby szczerze wierzyć, nie muszę zobaczyć ani samego Boga, Matki Bożej czy świętych. Do prawdziwej wiary nie jest potrzebne jednocześnie namacalne, fizyczne ujrzenie, dotknięcie cudów dokonywanych przez Boga. Postarajmy się spojrzeć na własne życie, na własną codzienność. Zastanówmy się, czy ja sam nie mogę czynić cudów. Może małym cudem będzie pomóc innemu człowiekowi. W dzisiejszych czasach, kiedy wielu ludzi czuje się osamotnionych, zapomnianych i niepotrzebnych. Poszukajmy okazji do tego, aby pomagać innym. Zgodnie z przysłowiem, okazja czyni złodziejem, niech okazja czyni nas dobrymi ludźmi. Skorymi do czynienia dobra, niesienia wsparcia, zacznijmy reagować na krzywdę i nieszczęście naszych bliźnich. Nie pozostawiajmy innych ludzi samym sobie. Widząc człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji, nie czekajmy, aż poprosi nas o pomoc. Sami pierwsi zareagujmy. Pomóżmy chociażby matce z wózkiem zejść ze schodów. Kierowcy, któremu zepsuł się samochód, przepchnięciu w bezpieczne miejsce auta. Tak po prostu, tak bezinteresownie. Z potrzeby serca, z wewnętrznej potrzeby czynienia dobra. W czytanym dziś ewangelicznym fragmencie słyszeliśmy ponadto, iż z powodu ogromnej ilości ludzi Jezus polecił, aby apostołowie mieli przygotowaną dla niego łódkę. W razie potrzeby mógł swobodnie z niej nauczać tłoczących się i chcących przebywać blisko Boga. Jezus, jak wiemy, często nauczał właśnie z pokładu łodzi. Działo się tak z przyczyn czysto praktycznych. Było lepiej widzialny i słyszalny dla ogółu przybyłych. Dodatkowo tłum, który napierał na Zbawiciela, pragnąc go dotknąć, stawał się spokojniejszy i łatwiejszy do opanowania. Łódź w tradycji cerkiewnej posiada jeszcze inne znaczenie. Święci łodzią bądź okrętem nazywają cerkiew. U jej steru stoi Jezus Chrystus, sternik i kapitan, który kieruje łodzią na spokojne wody życia. Pasażerami są wszyscy wierni. Tak święci zbawieni, którzy obrali dobry kurs na Królestwo Niebieskie, jak i jeszcze żyjący. Przykładem swego życia ukazują, czy chcą płynąć właśnie z tym konkretnym kapitanem w obranym przez niego kierunku, czy też nie. Każdy ma przecież wolną wolę. Każdy może w dowolnym momencie wysiąść i udać się we własną drogę. Jezus przecież nikogo do niczego nie zmusza. Nikogo absolutnie do niczego nie zmusza. Jasne zasady. Niczym nieskrępowana wolność wyboru. Właśnie to oferuje nam cerkiew. Właśnie tego uczy nasz Zbawiciel. Każdy z nas ma wybór. Każdy może opowiedzieć się, po której stronie chce stać i gdzie podążać. Postarajmy się więc przykładem swego życia być godnymi pasażerami okrętu i w ciszy dotrzeć do upragnionej przystani, jaką jest Królestwo Boże i nasze zbawienie. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia do czytanych dziś fragmentów Pisma Świętego ojca Dawida Bartoszuka, wikariusza parafii Wszystkich Świętych na Białostockiej Wygodzie. A już po przerwie zapraszamy na reportaż z pierwszej pielgrzymki z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę.

0: Wróćmy jeszcze wspomnieniami do święta Przemienienia Pańskiego, uroczystości, która co roku gromadzi rzesze pielgrzymów, między innymi na Świętej Górze Grabarce. 14 sierpnia z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, wyruszyła 41. piesza pielgrzymka z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Przez 5 dni pątnicy pokonali około 120 km, przemierzając kolejne miejscowości Podlasia, by 18 sierpnia dotrzeć do celu. Jak wyglądała ta 5-dniowa duchowa wędrówka? Z czym mierzyli się pielgrzymi i co sprawia, że co roku podejmują ten trud? Już teraz zachęcamy do wysłuchania reportażu z pieszej pielgrzymki z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę.
1: Reportaż w Radiu Ortodoksja.

0: Nie myśleć o tym, że jak to będzie, czy na drugi dzień dam radę, bo takie myśli przychodzą pod koniec właśnie dnia. Ale na drugi dzień się wstaje, jak to ja mówię, jak nowonarodzonym i nowy dzień się zaczyna.
1: Pielgrzym wygód nie szuka, tak? A naśladując, chcąc pójść za Jezusem Chrystusem, jak wiemy, że Jezus Chrystus był nieustannym pielgrzymem od urodzenia praktycznie, tak i my powinniśmy też nie szukać wygód i przyjmować to, co jest, to, co Bóg posyła i dziękować Bogu za wszystko. Czy za to jabłuszko, które gdzieś tam spadło z drzewa i wyciągnięte przez osoby od serca dające, czy te ogromne poczęstunki z wielkim rozmachem, zupa, drugie danie i jeszcze mnóstwo ciasta napieczonego, za wszystko dziękować Bogu i jak czasem się uda gdzieś w pościeli wygodnej, a czasem gdzieś tam na podłodze w kątku, chwała Bogu za wszystko. To jest też, pokazuje, że dla człowieka tak naprawdę zbyt dużo nie trzeba.
2: Myślę, że to jest taki troszeczkę taki sprawdzian siebie, zobaczyć na jakim etapie życia duchowego jestem. Ojciec Piotr Omelczuk, opiekun duchowy Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Bo kiedy jesteśmy w takich warunkach, powiedziałbym, komfortowych, no to nam się wydaje, mam takie życie modlitewne, mam takie życie tam z postem, czy szacunku, czy miłości do drugiego człowieka, a dopiero doświadczenie pokazuje, gdzie naprawdę jestem. Więc ten trud pielgrzymowania to nie tylko trud fizyczny. Człowiek poznaje siebie. Poznaje siebie w relacji z Bogiem. I mamy osoby, które dochodzą na kilka dni. Ktoś na przykład pracuje, to tylko był sobota, niedziela. Są osoby, które na przykład dopiero na ostatni dzień dołączają, ponieważ mają jakieś tam obowiązki i tylko udało się na jeden dzień wyrwać na pielgrzymkę.
3: Sława Bogu. Dziękować Bogu za to, że możemy, że dajemy radę. No i że nam Boziuńka błogosławi. Rano nocy padało, a dzisiaj mamy co fajnie. Będzie super się szło, także sława Bogu za wsio. Także dziękujemy bardzo za to, że możemy jeszcze.
4: Branoj wojewodzie pobiedzicielne, jako i zbawszy się od złych. Blagodarstwienne ja wospisujem ci rabie twoje Bogorodice, no jako i muszczę dzierżawę niepobiedzimую. Od всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста, не невестная. Ангел-предстатель с небесе послан Пресвящей Богородице,
5: W tym roku pełnię funkcję liderki sektoru. Nazywam się Julia Ochrymiuk. Jest to bardzo fajna funkcja, mi się bardzo podoba. Liderzy sektorów dbają o bezpieczeństwo pielgrzymów podczas trwania całej pielgrzymki. Pilnujemy, żeby ludzie za bardzo się nie rozchodzili na różne strony, żeby, no wiadomo, żeby nikomu nic się nie stało i żebyśmy bezpiecznie dotarli na Świętą Górę Grawarkę.
6: Prosimy wyprzedzać prawą stroną.
5: No myślę, że taki ten wysiłek fizyczny, to, że większość dni pielgrzymki było takich gorących, temperatury sięgały powyżej 30 stopni, no i czasami było ciężko iść, bo było gorąco, wszystkim było ciężko, komuś może brakowało wody, trzeba było o to zadbać.
7: No to jak co roku mamy jakby podział na kierowanie ruchem, na służbę porządkową i na liderów sektorów. Martyna Jaworowska, kierowanie ruchem, służba porządkowa. Mamy młodych osób, które się przyuczają w tym roku i wiadomo, że niesie to za sobą pewnego rodzaju chaos, bo zanim te młode osoby się przyuczą, to trochę czasu zajmie. Natomiast po przejściu takiej całej pielgrzymki w służbie widać poprawę i widać to, że one się uczą. I to dobrze, bo musi być ta przemiana pokoleń, bo też czy w kierowaniu ruchem, czy tak idą osoby, które mają już po 30, chodzą na te pielgrzymki 15 lat, po 20 i potrzebna jest młoda krew, żeby po prostu to zmienić. No kwestie techniczne, wiadomo, są odpowiedzialne główne osoby, koordynator, czy to służby porządkowej, czy to koordynator pielgrzymki, które zajmują się dzwonieniem po parafiach i ogarnianiem takich spraw papierkowych. No a na trasie pilnują to po prostu młodzież, która ma na to chęć i ochotę. Dużo dzieci pielgrzymuje, to trzeba przyznać, że w tym roku w ogóle jakaś rekordowa ilość, odnoszę wrażenie. Dzieci, wiadomo, są w różnym wieku, nie wszystkie przejdą cały dzień, ale mamy też autobusy, one podjeżdżają, ale też chodzą duże odcinki. Ja czasami sama jestem w szoku, jak widzę, że dziecko idzie już któryś kilometr i dalej jak ma pełnię sił. Wczoraj też chłopacy wieczorem widziałam, że grali w piłkę, więc oni są jeszcze pełni energii po tej całej pielgrzymce.
2: To bardzo miłe, że młodzież bierze na siebie ogromny trud. Nie mają często takiego doświadczenia. Często robiąc to po raz pierwszy, bo zarządy się zmieniają, młodzież się zmienia, ktoś w tym roku już nie może, ktoś się nauczył w tamtym roku, ktoś przychodził przez kilka lat, przejmuje to doświadczenie. Tak samo chociażby kierowanie ruchem. Tak, są osoby, które mają specjalne szkolenie i prowadzą tą pielgrzymkę, tak? Jeżeli chodzi o kierowanie ruchem, zatrzymywanie pojazdów, żeby to było bezpieczne, żeby nie dochodziło do kolizji. Więc naprawdę wielki, wielki szacunek tej młodzieży, że chcą, przede wszystkim za to, że chcą.
8: No, podczas tej pielgrzymki do moich obowiązków należy pilnowanie pielgrzymów, żeby bezpiecznie zaszli do każdego miejsca noclegowego. Pilnowanie samochodów, żeby też sprawnie mniej więcej przejeżdżały. Każdemu mniej więcej dobrze się idzie. Nie mamy jakiegoś szybkiego tempa i każdemu dobrze przebiega ta pielgrzymka.

0: dzięki dobrym ludziom.
1: Ojciec Cezary Nowicki, proboszcz parafii prawosławnej w Telatyczach.
0: Duchowny sam niczego zrobić nie może, tylko z pomocą swoich parafian, a niestety tych parafian jest coraz mniej. Taki u nas wiek młodzieżowy to już jest plus 75 lat. Ale dzięki Bogu znachodzą się ludzie dobrzy, którzy zawsze otwierają swoje serca i zawsze pomagają jakoś to wszystko przygotować. Ja pamiętam kiedyś pierwszą pielgrzymkę w 2000 chyba drugim roku, to była Białystok, jak było 1450 osób, ale wtedy była parafia, ponad 300 domów było i ponad 700 osób, a dzisiaj niestety parafia jest dużo mniejsza, ale powoli Bożej jakoś tak potrafił się zorganizować, zebrać się i myślę, że na ile możemy zawsze przyjmujemy od serca, z duszą, z ciepłem, z miłością, na ile Bóg daje możliwości.
2: Był naprawdę bardzo poważny argument, żebyśmy tędy nie mogli iść. Ale ojciec Cezary poświęcił się niesamowicie. I
3: tylko asfaltu nie zdążymy zrobić.
2: Nawet asfalt, mówię, świeży położył.
3: Nie byśmy położyli.
2: Zrobił wszystko, żebyśmy mogli tędy iść. Naprawdę wielki szacunek.

rzeczywiście to widać w czasie naszej pielgrzymki, kiedy praktycznie cała cerkiew przystępuje do Eucharystii, wcześniej spowiadając się. Wiele osób dostaje błogosławieństwo pierwszego dnia na to, aby podchodzić do Eucharystii, jeżeli nic się nie wydarzy takiego nadzwyczajnego, bo wiadomo, że każdy z nas codziennie zgrzeszy, ale są osoby, które codziennie podchodzą do spowiedzi, żeby te drobne, niedrobne, codzienne grzechy znowu wyznać, żeby ten okres był bardziej intensywny duchowo i rzeczywiście to życie sakramentalne na pielgrzymce jest, no powiedziałbym, bardzo bogate, bo prawie cała cerkiew podchodzi do Eucharystii, czyli no, te 200 osób mniej więcej, 250 zależy jak dzień, do Eucharystii jest, więc to jest bardzo takie pozytywne i jakby odczuwamy to starożytne nauczanie, tak, że cała cerkiew podchodziła do Eucharystii, tak, że jednoczymy się w tej Eucharystii. Także dziękujemy Bogu za to, że tak to wygląda i ludzie mają pragnienie, bo nikt przecież nikogo nie zmusza do tego, żeby sztucznie to wyglądało, a rzeczywiście od serca ludzie pragną, abyśmy codziennie łączyli się eucharystycznie z Jezusem Chrystusem.

każdy z nas może odczuć obecność Bożą, może odczuć tą Bożą łaskę, dary Ducha Świętego. I dzisiaj, uczestnicząc w tej już na naszym pielgrzymkowym szlaku w ostatniej boskiej liturgii, Chrystus przywołuje każdego z nas, aby nie tylko w te kilka dni naszego wspólnego pielgrzymowania, ale na przeciągu całego roku, całego życia być tymi, którzy wsłuchują się w to Boże Słowo, wsłuchują się w to Jego zbawcze nauczanie, że nie jesteśmy tylko gdzieś na marginesie, z boku, a żyjemy faktycznie tym Bożym Słowem, że każdy dzień, kiedy idziemy do swoich obowiązków, do domu, do pracy, do szkoły, gdziekolwiek jesteśmy, jesteśmy tymi, którzy starają się wszelkimi siłami nieść Chrystusa otaczającemu nam światu. I niech i to nasze wspólne

0: wezwanie: Panie, Panie, usłysz mnie, które nieustannie rozbrzmiewa przez te nasze dni wspólnego pielgrzymowania, będzie dla nas tą pomocą, tym wsparciem, abyśmy i my godnie zanieśli ten swój ziemski krzyż, nie tylko tam, na górę Grabarkę, ale do Królestwa Bożej Chwały. Spasi Gospodzi za wspólną dzisiejszą boską liturgię. Pozdrawiamy wszystkich, którzy przyjęli święte tajemnice ciała i krwi, a teraz przez jeszcze kilka chwil wsłuchajmy się w słowa dziękczynnych modlitw. Sława Tobie Boże, sława Tobie Boże, sława Tobie Boże.
1: Dzięki składam Tobie, Panie Boże mój, że nie odrzuciłeś mnie grzesznego, ale uczyniłeś mnie godnym uczestnictwa.

0: Śpieszne Święto i Krasnosłuszny, Panie Boronica z Niedługa.
1: Panie profesorze, z mikrofonem pytałem pana profesora w 2022 roku w Telatyczach o to, jak się pielgrzymuje. 4 lata minęło, jak w tym roku mija pielgrzymka?
2: Muszę powiedzieć, że coraz...
1: Profesor Joannicjusz Nazarko.
2: Radośniej, coraz lepiej, coraz więcej jest znajomych, coraz więcej takich bardzo życzliwych kontaktów jest nawiązanych, a chyba sił też przybyło, bo już mogę nieść krzyż sektorowy, czyli chyba Pan Bóg błogosławi mój udział tutaj w tej pielgrzymce. Naprawdę to jest taka duża radość duchowa, a jeszcze się tym bardziej, że wnuk mi towarzyszy, to razem jest po prostu wspaniale.
1: Pan profesor wspominał o tym 4 lata temu właśnie, że chciałby, żeby wnuk razem towarzyszył. Jak zachęcić osoby, które nigdy nie brały udziału w takiej pielgrzymce, do tego, żeby spróbowały?
2: Nie wiem, chyba tylko swoim przykładem. To jest chyba ta droga, pokazywać, że tak można, że tak należy, bo chyba takie po prostu przynaglanie, poganianie, to raczej nie będzie sprzyjało. A dobre wzorce, myślę, są wcześniej czy później jakoś przyjmowane. Jestem w tym roku bardzo fajnie zadowolony, że jest moim zdaniem więcej młodzieży. Chyba właśnie wtedy, jak rozmawialiśmy, to takie trochę obawy były, aby nie stała się to pielgrzymka emerytów. A w tym roku naprawdę to jest radość i tyle młodzieży bierze udział w pielgrzymce i w obsłudze. Obsługa jest bardzo liczna, świetnie zorganizowana. To naprawdę jest duża radość.
3: Idę między innymi, żeby wesprzeć dziadka. Jan Nazarko, lat 15. Żeby się też spotkać z ludźmi, których dawno nie widziałem, a zazwyczaj tu właśnie są. Żeby też się spełnić duchowo, żeby się pomodlić, żeby się wyciszyć. I taki detoks od rutyny sobie zrobić.
4: Czy wydaje mi się, że w ogóle jest teraz mniej liczna ta pielgrzymka w tym roku, jakby w kwestii tyle, ile nas idzie. Ale to też jest takie, że właśnie, akafist, który słuchamy, czy śpiewy, które słuchać przez głośnik, słuchać na całą pielgrzymkę. Więc to, że my zaśpiewamy wszyscy razem, że się pomodlimy wszyscy razem, to jest bardzo na plus moim zdaniem. I tak jak rozumiem, dla mnie ta wspólnota i to, że cerkiew buduje wspólnotę, to jest zawsze bardzo ważne. Więc na plus. W ogóle super zawsze jest, że jest młodzież, która chce i że zawsze to jest takie wspaniałe, że jest ich tak dużo i że oni chcą i że się tak starają i są tak i zagadają i w ogóle tak nie widać jakiegoś wielkiego rozróżnienia ze względu na wiek, oczywiście z szacunkiem, tak, do starszych, natomiast no, naprawdę są super i w ogóle zawsze to też jest taki element wow, że jeszcze jesteśmy w tym świecie i że nie jest, tak się mówi, że młodzież taka i taka. To jest nieprawda, bo tu można przyjść i zobaczyć, że jest taka, której zależy.
5: Tutaj uważajcie, są szerszenie. Tutaj, gdzie pokazuję krzyżem. Zwróćcie uwagę na mnie, tutaj stoję z krzyżem. Zostało 7 kilometrów. Bagaże będą dzisiaj do odbioru tylko do godziny 17. Rozpowiedzcie to wszystkim. Jeżeli ktoś was będzie się pytał, bagaże są tylko do 17. Powiedzcie to wszystkim.
6: Zwiady bezmierny pomiłuj nas. Słowa Ojca i Syna i Świętego Ducha i nyni i prysnę i wątpliwych. Amen.

podczas pielgrzymki człowiek zaczyna rozumieć, że takie fizyczne bóle to całe nic, że nogi bolą, że bąble na nogach, często nawet aż do krwi, ale takie mierzenie się z tym bólem fizycznym wzmacnia nas bardzo duchowo, przez to, że człowiek przez te 5 dni są wzloty, są upadki, są jakieś zwątpienia, ale są też radości i widzi, że nie jest sam i ludzie jedni drugich wspierają i czasem jak słyszy się jakieś narzekanie czy jakieś złe informacje w mediach, tak tutaj jest człowiek tak umacniany w wierze, że jednak nie wszystko jest takie złe, a wokół jest naprawdę dużo piękna miłości i radości. I kiedy my tą radość zechcemy zauważyć, to ją zauważamy. I właśnie na takich pielgrzymkach człowiek się utwierdza w tym przekonaniu, a później przez cały rok ma te takie siły, żeby dostrzec tą radość w innych.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami reportaż z pieszej pielgrzymki z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Przez 5 dni pątnicy pokonali około 120 km, przemierzając kolejne miejscowości Podlasia, by 18 sierpnia dotrzeć do celu na Święto Przemienienia Pańskiego. Materiał ten znajdą również Państwo na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A już za kilka minut, punktualnie o godzinie 17, zapraszamy na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym to powiemy m.in. o kursie języka cerkiewnosłowiańskiego w Białymstoku. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 24 sierpnia, 13 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj męczennika archidiakona Eupluszę, męczennicę Zuzannę i wraz z nią Gajusza, papieża rzymskiego, prezbitera Gawiniusza, Klaudiusza, Maksyma, Aleksandra i innych, a także świętego Teodora Ostrogskiego. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o kursie języka cerkiewno-słowiańskiego w Białymstoku, o naborze do niepublicznego przedszkola imienia świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, a także o spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu. Już za dwa tygodnie, 7 września o godzinie 18, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem kursu nauki czytania w języku cerkiewno-słowiańskim. Szczegółowe godziny ustalone zostaną na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia polegają na czytaniu i tłumaczeniu modlitw, fragmentów Ewangelii, a także tekstów liturgicznych, a prowadzi je protodiakon Wieczesław Perek. Zajęcia są bezpłatne, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i raz jeszcze przypominamy spotkanie organizacyjne 7 września o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. A teraz informacja dla rodziców małych pociech. Niepubliczne przedszkole imienia świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Nabór trwa cały rok, godziny otwarcia od 7 do 16.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie przedszkola przedszkolecim.bialystok.pl. Eleos, prawosławny ośrodek miłosierdzia przy współpracy z parafią prawosławną pod wezwaniem świętego Mikołaja w Białymstoku, organizuje kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Akafist rozpocznie się w środę, 26 sierpnia o godzinie 18 w cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku, po którym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z terapeutą uzależnień do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5.

A to poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17, za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Czas więc na krótkie przypomnienie tego, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie. Już za chwilę usłyszymy żywot świętego męczennika Anastazego i Dymitra z Mityleny. Następnie audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. O godzinie 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do Anioła Stróża, a po nabożeństwie o godzinie 19 o tym, jak wytrwać w postanowieniach duchowych, opowiedzą Iłumen Panteleimon i psycholog Anna Bajena. Punktualnie o godzinie 20 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim audycja profilaktyczna, w której porozmawiamy o gotowości szkolnej uczniów, zagrożeniach w szkole, a także presji rówieśniczej. I na zakończenie programu tradycyjnie już modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki dzisiejszego programu, a przy mikrofonie do godziny 21 niezmiennie ma przyjemność towarzyszyć Państwu Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami, a w wolnej chwili odsyłam również na naszą stronę internetową ortodoksja.pl.

0: Mamy poniedziałek 24 sierpnia według nowego stylu i 11 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rozpoczęliśmy 13 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Już teraz na antenie zachęcamy do wysłuchania żywotu świętego męczennika Anastazego i Dymitra z Mityleny, których to liturgicznie wspomina dzisiaj Cerkiew Prawosławna, zaś do godziny 18 na antenie usłyszymy jeszcze żywot świętego Pasariona z Palestyny.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych męczenników Atanazego i Dymitra z Mityleny. Święty Dymitr Bejazys urodził się na wyspie Lesbos. Po śmierci ojca jego matka wyszła ponownie za mąż. Nowy mąż okazał się nieokrzesany i okrutny w stosunku do obu synów i Dymitr uciekł z domu z powodu bicia. Chłopca przygarnął pewien Turek i gdy uciekinier skończył 18 lat, opiekun obiecał wydać za niego swoją córkę pod warunkiem, że przyjmie on islam. Nie chcąc o tym nawet słyszeć, Dymitr uciekł do Kasamby w Azji Mniejszej. W tym mieście spotkał Atanazego, swego dalszego krewnego, który skończył właśnie 20 lat. Był on wyklinarzem i nauczył Dymitra tego rzemiosła. Pewnego razu, gdy wyplatali kosze w cieniu platanu, obok zatrzymało się dwóch tureckich oficerów. Zobaczywszy młodych ludzi, zaproponowali im przyjęcie islamu, żeby zostać bogaczami i założyć harem. Anastazy i Dymitr natychmiast wstali i powiedzieli, że są chrześcijanami, a Ewangelia im tego zabrania. Oficerowie poczuli się znieważeni takim zdecydowaniem i zaprowadzili ich do sądu, oskarżając o znieważenie religii Mahometa. Anastazy i Dymitr okazali się niezachwianymi chrześcijanami i odrzucili wszystkie obłudne propozycje muzułmanów. Wtedy wydano ich na tortury, a następnego dnia, 11 sierpnia 1816 roku lub 1819 roku, skazano na śmierć przez powieszenie.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Przyczyną wszystkich naszych nieszczęść bywa nieznajomość ksiąg Pisma Świętego. Wyruszamy na wojnę bez oręża i jakże możemy z tej walki wyjść cało?

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego Pasariona z Palestyny. Święty Pasarion był chorepiskopem w Jerozolimie w V wieku za czasów patriarchy świętego Juwenaliusza. Wyróżniał się umiłowaniem ubogich i sierot, dla których założył przytułek niedaleko od wschodniej bramy świętego miasta. Później został mianowany archimandrytą wszystkich palestyńskich mnichów i założył duży, piękny monaster na świętym Syjonie. Święty wraz ze świętym Hezychiuszem był obecny w ławrze świętego Eutymiusza na poświęceniu świątyni przez arcybiskupa 7 maja 428 roku. Po kilku miesiącach święty Pasarion odszedł do Boga na krótko przed 7 grudnia 428 roku.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak wygląda wybór imienia dla dziecka i czy każde imię z kalendarza jest akceptowane przez duchownego?
2: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
3: Ja tak myślę, że duchowny w ogóle nie może się ingerować w kwestię wyboru dziecka dla imienia dla dziecka. Bo to jest sprawa rodziców. Też często tak w naszym życiu było, że jeszcze babcie, dzieci ingerują się też.
1: Albo rodzeństwo.
3: Rodzeństwo. Też ja uważam, że to jest w jakiś sposób niebezpieczne, bo to są owoc miłości dwóch osób i osoby trzeciej tu, można powiedzieć, nie ma. Tak, w naszej tradycji słowiańskiej wybieramy imię z kalendarza. Z
1: cerkiewnego.
3: Cerkiewnego, tak.
1: Bo tu może chodzi o państwowy kalendarz.
3: No to nie wiemy, raczej z kalendarza cerkiewnego. Jakby z tego, z imion, którzy mieli jakieś święci. Tylko, że też musimy mieć pewną świadomość, że niektóre imiona po prostu się tłumaczone. Nie wiem, Nikola. Teraz są popularne, no to jest Mikołaja normalnie w naszej tradycji,
1: tak.
3: To jest po prostu po francusku. Czy jakiś, nie wiem, człowiek chce mieć imię Janis, to jest po grecku Jan i tak dalej. Także też pewien takie zrozumienie tego, w jaki sposób to działa. I tutaj też oczywiście lepiej się poradzić z duchownym, bo on się doradzi, jak w cerkwi może brzmieć to imię, które chcemy nadać. Ale jakby baciuszka nie może powiedzieć, że imię, które wybraliśmy z kalendarza z prawosławnego, w jaki sposób zabronić jego użycia wobec dziecka.
1: Znaczy, wydaje mi się, że duchowny może być dobrym doradcą.
3: Tak.
1: I wydaje mi
3: Jak
1: się,
3: mamy
1: że...
3: jakieś wątpliwości.
1: Tak, ale wydaje mi się, że też trzeba zwrócić uwagę na to, co znaczy wybór imienia. I nadanie imienia.
3: Tak.
1: Tak. Imiona niosą ze sobą pewne znaczenie.
3: Tak.
1: Tak jak każde słowo, które używamy, też niesie znaczenie, tak imiona też niosą znaczenie i pewne aspekty danej osoby na przykład trochę się tak podporządkowują pod dane imię. Ja czasami, jak przychodzą osoby nawet starsze do spowiedzi i mają duży problem z miłością, to na koniec jak się pytam, jakie jest imię, to przeważnie jest Luba. Tak? Że jednak to imię miłość, tak? Jest związane z tym właśnie doświadczeniem tej czasami trudnej miłości albo możliwości pokazania swojej miłości. I tu trzeba mieć, nadając imię dla dziecka, trzeba mieć to, co chcemy, żeby to dziecko było też, tak? Popatrzeć na znaczenie tego imienia. A druga kwestia jest tego, no to też związek z danym świętym patronem, tak? W naszej tradycji jest taki związek, on nie jest zły, nawet bym powiedział, że ma głęboki sens. Że dajemy dla dziecka oprócz...
3: pamięć o tym świętym.
1: Pamięć o tym świętym, tak? No i że chcemy, żeby to dziecko trochę naśladowało tego świętego, tak? Bo to święty Jan Złotousty o tym też mówi, że najlepsze świętowanie to jest naśladowanie danych świętych, tak? Więc tutaj to jest bardzo ważna rzecz, nadanie imienia. To nie może być pomijalna rzecz, że na przykład tam rodzeństwo nada, tak? Bo rodzeństwo się podoba jakaś tam, nie wiem, cokolwiek, tak? I one chcą, żeby tak się ich brat czy siostra nazywali. To jest, tak jak powiedziałeś, obowiązek, przywilej też rodziców.
3: Tak, przywilej, ale też powód do takiej współpracy męża i żony, bo często też niestety to jest jakby kwestią taką
1: dyskusyjną
3: w rodzinie, kto nada imię. Także też to jest sposób sprawdzenia miłości w małżeństwie i czasem, moim zdaniem, jedna połowa musi ustąpić do drugiej też z miłości.
1: A czasami dziecko samo przynosi imię.
3: No, też tak bywa.
1: Też jest taka tradycja, że gdyby na tego dnia, kiedy
3: albo
1: się urodziło,
3: albo na ósmy dzień, albo chrztu,
1: tak?
3: Tak. To też piękna tradycja. Najpiękniejsze to, moim zdaniem, w dzień chrztu. W wtedy dzień chrztu, taki też, można powiedzieć, osobisto święto, tak, w życiu człowieka, które my niestety nie obchodzimy, ale to jest tak święto, moim zdaniem. I ono jest obchodzone razem z imieninami na przykład. No, także można też tak ochrzcić, żeby podgadać pod tego świętego.
1: Pod danego świętego, tak, tak.

0: Wakacje powoli dobiegają już końca, jednak to idealny czas na podróże i odkrywanie niezwykłych miejsc, także tych, które mamy całkiem blisko. A inspiracją do letnich wycieczek mogą być audycje Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, które to przenoszą nas do najciekawszych zakątków regionu. A dzisiaj odwiedzimy Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Surażu.
1: Zapraszam dziś Państwa do Suraża w powiecie białostockim, aby zobaczyć jedno z tamtejszych muzeów. Suraż to miasto liczące około 1000 mieszkańców, w którym, proszę Państwa, są aż 3 muzea. Tym razem chciałbym, abyście Państwo, tak jak i ja, odwiedzili tam najokazalsze i chyba najstarsze z nich. To Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne, zlokalizowane przy ulicy Białostockiej 6. Jego początkiem był 1936 rok, gdy tamtejszy mieszkaniec Władysław Litwińczuk podczas orki swojego pola znalazł, no a właściwie wykopał z ziemi, kamienny toporek z epoki neolitu. Dla przypomnienia warto powiedzieć, że na ziemiach dzisiejszej Polski, a dokładnie tutaj na naszym Podlasiu, neolit datuje się zazwyczaj na okres od około 5500 do 2300 roku przed naszą erą. Neolit to, proszę Państwa, czas przełomowych zmian na naszej ziemi. Ludzie zaczęli prowadzić wówczas osiadły tryb życia, uprawiać ziemię, hodować zwierzęta, lepić naczynia z gliny, no i wytwarzać narzędzia z kamienia. Neolit, proszę Państwa, to jest taki początek budowy pierwszych osad i rozwój wspólnot rolniczych. No a po takim znalezisku, proszę Państwa, natychmiast ruszyły tam archeologiczne wykopaliska geologów, no i mnóstwo cennych eksponatów z minionych epok powędrowało do Muzeum wówczas polskiego w Grodnie, no a część stała się zalążkiem Muzeum w Surażu, prowadzonego dziś już przez kolejne, aż czwarte pokolenie rodziny państwa Litwińczuk.

sprzed wieków, płyty nagrobne, numizmaty, militaria, no to właściwie tylko cząstka z tej większości mnóstwa eksponatów tego naprawdę świetnego muzeum. Wszystko to zobaczyć można w starych, wprost pękających w szwach od mnogości eksponatów, także już w historycznych zabudowaniach syna założyciela tej kolekcji, pana Wiktora Litwińczuka i jego rodziny. Suraż to jedno z najstarszych miast na Podlasiu, no i myślę, że tam mieszkają ludzie, którzy wyjątkowo z pietyzmem i oddaniem robią wszystko, aby zachować materialną historię naszej pięknej ziemi białostockiej dla następnych pokoleń. Zapraszam Państwa do Suraża w powiecie białostockim, do Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego.

Za nami audycja Lecha Pileckiego, Wędrówki po Podlasiu, w której to dzisiaj odwiedziliśmy Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Surażu. Audycje Lecha Pileckiego to doskonała inspiracja do wycieczek i odkrywania niezwykłych miejsc, także tych, które mamy całkiem blisko. A już za chwilę na antenie kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do Anioła Stróża.

0: Cerkiew Prawosławna naucza, że każdy człowiek ma swojego osobistego anioła stróża, którego otrzymujemy w chwili narodzin i który towarzyszy nam aż do samego końca, nawet po śmierci naszego ziemskiego ciała. Dlatego w naszych codziennych modlitwach powinniśmy prosić o jego opiekę i wstawiennictwo, a anioł będzie cieszył się z każdego nawróconego grzesznika. Już teraz na naszej antenie zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do anioła stróża.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami wspólna modlitwa podczas akafistu do Anioła Stróża, a już za kilka minut o tym, jak wytrwać w postanowieniach duchowych, opowiedzą Iumen Panteleimon i psycholog Anna Bajena.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Językiem biegasz najszybciej. Jeżeli nie spętasz biegaczowi nóg, nie przeszkodzisz mu w biegu.

0: Postanowienia duchowe często łatwo podjąć, trudniej jednak wytrwać w nich na co dzień. O tym, jak radzić sobie z trudnościami i łączyć duchową pracę z codziennym życiem, opowiedzą Ihumen Pantelejmon i psycholog Anna Bajena.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Moi drodzy, witamy na takim może niecodziennym spotkaniu, w trochę innym formacie, bo przed nami słyszeliście, czytaliście w nazwie dwugłos, czyli dialog duchownego i psychologa. Taki rodzaj powiązania życia duchowego i wiedzy psychologicznej. Myślę, że może być dość ciekawym, póki co eksperymentem. Mamy nadzieję na miłą rozmowę. A o czym dziś będziemy mówić? Mówiąc językiem duchowym, będzie trochę o pewnych postanowieniach duchowych, o pokajaniu, o regule modlitewnej. A mówiąc językiem psychologicznym, to powie nam zaraz specjalistka, bo pani Anna Bajena, z którą dziś będziemy mogli sprawdzić wspólne punkty tradycji ascetycznej cerkiewnej i takiej wiedzy stricte już psychologicznej. Oddaję mikrofon pani Ani.
3: Ja rzeczywiście jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i zawodowo też psychologią się zajmuję. Pracuję jako osoba, która diagnozuje i wspiera rozwój kompetencji miękkich. I takim językiem bardziej ludzkim to oznacza, że firmy mnie zatrudniają po to, żebym zobaczyła, jak ich ludzie się zachowują i dała im wskazówki, jak mogą działać lepiej, na przykład w zakresie komunikacji, współpracy czy zarządzania zespołami, którymi kierują. Prywatnie jestem żoną, jestem mamą trójki wspaniałych chłopców, jestem oczywiście też prawosławna i, jak to się mówi, praktykująca, czyli staram się brać udział w życiu liturgicznym cerkwi, staram się, żeby to życie duchowe towarzyszyło mi na co dzień. Od lat, kilkunastu już na pewno, biorę udział też w warszawskiej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę. No i muszę powiedzieć, że Święta Góra, to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, to jest dla mnie miejsce szczególne i myślę, nie jestem w tym wyjątkowa, że wszyscy, jak tu jesteśmy, to mamy tak, że jak tu przyjeżdżamy, to ładujemy te swoje duchowe akumulatory, że tu jest nam dobrze. Ja osobiście mam takie poczucie harmonii, że ta moja dusza kieruje się w dobrym kierunku. No i właśnie te wizyty na Grabarce to zawsze jest dla mnie też taki moment, gdzie myślę sobie, że muszę jeszcze bardziej to swoje życie duchowe, te codzienne praktyki duchowe wzmacniać. Jak tu jestem, to nieraz sobie czynię takie postanowienia, że na przykład będę się więcej modliła, albo że będę więcej czytała literatury duchowej. Po prostu tak kierowała swoim życiem, żeby do tego Boga się bardziej zbliżać. No a potem wracam do domu, tak? I pewnie po uśmiechach widzę, że niektórzy z was też tak mają, że jak się wraca do tej rutyny w tak zwane stare kolejny, to te postanowienia szybko się kończą, mimo że ze szczerego serca i ze szczerych chęci wynikały. No ja z racji swego wykonywanego zawodu znam różne metody, techniki, które pomagają właśnie w takim samodoskonaleniu się. I jedną z takich metod jest metoda mikronawyków, o której będę chciała wam dzisiaj odpowiedzieć. Ale może zdanie też o tym, czym nawyki są w ogóle, tak? Nawyk to jest taki automatyzm, czyli czynność, którą wykonujemy bez dużego udziału świadomości na co dzień. Coś, co robimy tak naprawdę nieco mimo woli. I to podejście mikronawyków zakłada, że żeby budować swoje dobre, nowe nawyki, to musimy zacząć od takich maleńkich drobinek, które będziemy wdrażać każdego dnia w swoim życiu i w ten sposób nabudowywać te nowe, dobre zwyczaje. Patrzę na ojca Pantelejmona, czy tu chce coś jeszcze dodać od siebie w tym momencie?
2: To znaczy, ja może tak bym skojarzył, jest takie skojarzenie co do tych mikronawyków i nawyków tak w życiu duchowym, bo w literaturze ascetycznej mówi się, jest taka cała tabela opisu procesu formowania się grzechu. To są poszczególne etapy grzechu. Tam mamy takie najpierw przygotowanie, czyli myśl, dialog, przylgnięcie. To jest jakby już oddzielne może zagadnienie. Ale mamy też, co jest w etapach po popełnieniu grzechu. Bo oprócz samego grzechu, ojcowie wyszczególniają także takie zjawisko jak powtórzenie grzechu. które jest istotnym, negatywnie oczywiście, duchowo wydarzeniem. Ale mamy też potem grzeszny nawyk. Czyli, że jakiś grzech bardzo mocno zakorzenia się w człowieku i ten zakorzeniony grzech po słowiańsku określamy terminem straść. Straść, czyli to samo słowo, którym określa się cierpienie. W tym duchowym kontekście przyjęło się, my po polsku nazywamy, tłumaczymy termin straść jako bardziej namiętność, pożądliwość czy grzeszne przyzwyczajenie. Zacytuję świętego Abbe Doroteusza. On pisze tak. Powinniście jednak wiedzieć i o tym, że dusza czuje czasem pociąg ku jakiejś namiętności. Nawet jeśli ulegnie jej tylko raz, zaraz grozi jej niebezpieczeństwo, że wpadnie w nawyk. Literatura opisuje te poszczególne wszystkie straści, ale to, co jest istotne, to to, że grzech ma silną tendencję wchodzenia w nawyk. I niestety w człowieku grzech zakorzenia się szybciej niż dobry nawyk. Czyli grzech szybciej niż dobre uczynki, niż cnota. To wynika z tego też, że jednak grzech sprawia człowiekowi często przyjemność. Jest pewną odskocznią. To jest ten sam mechanizm, moi drodzy, co z nałogami. I to znowu święty Doroteusz pisze. Uwierzcie, bracia, jeśli u kogoś choćby jedna namiętność stała się przyzwyczajeniem, to poddany jest on męczarnią. Zdarza się, że ktoś dokonuje 10 dobrych czynów, ale ma jeden zły nawyk i samo tylko to, co rodzi się ze złego nawyku, przeważa nad 10 czynami dobrymi. Jeśli cały orzeł znajdzie się poza siecią, ale zaplącze się jednym szponem, to z tego drobnego powodu przepada cała jego siła. Tu dotykamy oczywiście wielu pobocznych tematów, o których można powiedzieć, ale chciałem powiedzieć o tym samym, o tej prawidłowości nawyku w życiu duchowym, bo on jest jakby od początku opisywany. Tak? Tu może w kontekście grzechu, dziś bardziej w kontekście będziemy opowiadać dobrych uczynków, tak? Ale jest to rzecz bardzo znana w życiu duchowym, w literaturze ascetycznej.
3: To tak, ja się zgodzę, że tutaj mechanizm powstawania jest podobny. Nawyk, czy dobry, czy zły, wymaga pewnej powtarzalności. Im częściej coś robimy, im bardziej regularnie coś robimy, tym ta czynność się bardziej automatyzuje. To jest schemat, czy mechanizm powstawania nawyku, powtarzalność. Coś trzeba zrobić pewną liczbę razy, aż w końcu stanie się automatyczne, nie będziemy musieli myśleć o tym, że musimy to zrobić, tak? Więc akurat tu ojciec Panteleimon podał przykład grzechu, czyli złego nawyku. I zły nawyk od dobrego nawyku i pewnie grzech od dobrego uczynku różni się tym łatwością powstawania, tak? Tak samo grzech, jak i zły nawyk dzieją się dlatego, że to jest jakaś pokusa, to jest jakaś łatwość. Łatwiej nam kształtować złe nawyki niż te dobre. Te dobre zwykle wymagają jakiegoś świadomego wysiłku, samodyscypliny. Trudniej jest w nie wejść niż w te złe uczynki, tak? Więc tutaj tą analogię w ten sposób widzę. I też jednocześnie rozbieżność, jakby ten motyw powstania, tak? Natomiast mechanizm jest podobny, czyli ta powtarzalność. I rzeczywiście w metodzie mikronawyków ta powtarzalność jest kluczowa. Jak zbudować dobry nawyk? Przyjmijmy, że chcemy codziennie czytać fragment z Pisma Świętego, nie? Być może jeszcze tego nie robicie. Warto na przykład wypracować sobie taki nawyk. Więc w metodzie mikronawyków to, co powinniśmy zrobić na początku, to sobie jasno sformułować cel. No bo weźmy na przykład ten mój powrót z grabarki. Siedzę sobie tutaj, jest fajnie, myślę sobie, dobrze, wrócę do domu, będę innym człowiekiem, będę robić dobre uczynki, będę się więcej modliła, może zacznę jakieś akafisty czytać, może jakąś inną tam literaturę duchową, co już leży od dawna na półce. No ale wracam, no i wiadomo, tak jak zwykle. A jeżeli wybrałabym jedną drobną rzecz i systematycznie każdego dnia ją ćwiczyła do momentu, aż ona się zautomatyzuje, a dopiero potem dodała jakiś kolejny drobiazg i aż się on znowu zautomatyzuje i tak dalej, to jest szansa, że te dobre nawyki się nabudują. A więc pierwszym i najważniejszym warunkiem tego, żeby do tej metody mikronawyków przystąpić, to jest wybranie sobie pewnego nawyku, być może podzielenie go na jak najmniejsze mikrocząstki i później tego pierwszego mikrokroczku wzięcie sobie na warsztat, tego jednego jedynego, No i powtarzanie go. Tutaj ta powtarzalność każdego dnia jest najważniejsza. I tu już widzę wzrok ojca Pantalejmona, że chce się wtrącić, ale tylko jeszcze szybko jedno zdanie, że można zapytać, ile razy trzeba powtórzyć ten nawyk, żeby on się zautomatyzował, czy tą czynność, żeby się zautomatyzowała, żeby tym nawykiem się stała. No i tutaj literatura mówi różnie. Przeważnie to jest od miesiąca do 3 miesięcy codziennego powtarzania. I to zależy od rodzaju nawyku. Jeśli to jest nowy nawyk i nie ma złych naleciałości, czyli nie poprawiamy złego, starego nawyku, tylko wprowadzamy coś nowego, to jest to szybciej, a jeśli pracujemy nad czymś, co poprawiamy, niwelujemy jakiś stary, zły nawyk, no to wtedy ta praca jest dłuższa. Oddaję mikrofon.
2: Tutaj dwie rzeczy, tak? Najpierw to wejście, a potem to podzielenie. Ważny jest sam moment początku, moment wejścia w pewne postanowienia. Ja powiem nawet jeszcze więcej, że istotne jest nawet to, jak my mówimy o zmianach i swoich grzechach, nawet to, jak się spowiadamy. Nawet gramatyka, moi drodzy, jest istotna, paradoksalnie. Czyli nie zgrzeszyło się, nie człowiek zgrzeszył, ale ja zgrzeszyłem. I tak samo, to na marginesie dodam, nie grzeszę tym i tym, tylko zgrzeszyłem, tak, w czasie przeszłym, to już było. I podobnie tutaj też w tym naszym kontekście pewnym wrogiem tych wszelkich zmian, tych mikronawyków jest takie słowo trzeba. Bo trzeba to jest takie, sami wiecie, trzeba coś tam, trzeba się wziąć za siebie, trzeba coś zrobić. To jest słowo wróg bardzo często, bo trzeba jest zbyt ogólne. I zamiast trzeba coś zmienić, mówmy i myślmy, chciałbym się zmienić, będę próbował z Bożą pomocą to zmienić, mam pragnienie, tak? I ważne jest też dokładne zaplanowanie, bo bywa, że nasze postanowienia są podejmowane często pod wpływem emocji. Jednak zwróćmy uwagę, że emocje są nietrwałe, ulotne, one szybko znikają. Tu nawet mogę nawiązać do naszej muzyki liturgicznej, bo chociaż my przyzwyczajeni jesteśmy do naszej pięknej muzyki i śpiewów tych tradycji wschodniosłowiańskiej, to jednak zwróćmy uwagę, że oryginalna muzyka liturgiczna, ta bizantyjska, ta związana z południem bardziej, tak? Ona jest zupełnie inna i niejednokrotnie wydaje się, że ani nie jest wesoła, ani nie jest smutna. Jeżeli pojedziemy do monasterów, nie wiem, w Grecji, na górze Athos będziemy, tak? No to ona jest trochę na początku, może wydać się nawet nieco dziwna, ale ona jest właśnie pozbawiona tego ładunku emocjonalnego. Właśnie po to, żeby człowiek nie wpadał w pewne emocje. Ale też trzeba dodać, tutaj jest tak, że emocje są bodźcami bardzo dobrymi do tych zmian, ale za tymi bodźcami musi iść większy plan i motywacja. Dla przykładu podam. Znam osobę, która przyjęła prawosławie, tak? Przeszła proces konwersji i dla niej inspiracją był, uwaga, zapach kadzidła w cerkwi. Powtarzam, inspiracją. Ona nie znaczy, że z tego powodu ona przyjęła prawosławie, tak? Tylko, że była to inspiracja, tak? Był tam cały proces przygotowania oczywiście, ale ten moment jednak, ten bodziec był bardzo drobny, tak? Także emocje nas inspirują, ale nie mogą być podstawą do budowania czegoś na dłużej, tak? Więc trzeba zawsze to dokładnie przemyśleć. I tak jak powiedzieliśmy, też trzeba te zadanie nasze, które chcemy powziąć, tak, duchowe, jakiekolwiek, żeby dobrze zaplanować. I odcinając się teraz od psychologii, możemy zadać pytanie takie. Jeżeli człowiek obserwuje siebie, widzi swoje życie, że na przykład boryka się właśnie, teraz już bardziej od strony duchowej powiedzmy, nie z jednym grzesznym nawykiem, nie z jedną strastią, ale dwiema, trzema i tak dalej, więcej, tak? Że jest tych grzechów, które mamy, no nie jakiś jeden, ale jest kilka, które nas jakoś męczą, odciągają, tak? Od modlitwy, oddalają od Pana Boga. No to jak w takim razie z nimi wszystkimi walczyć? Jak podzielić nasze siły, często wątłe siły, takie słabe, tak? Między te strasti. I ojcowi tu wyraźnie piszą, święty Jan Kasjan, teraz cytuję. Na samym początku każdy z nas powinien zbadać, która wada najbardziej mu zagraża, aby później z całą stanowczością skierować przeciw niej oręż. Na tej jednej powinna skupiać się nasza troska i uwaga umysłu, bo to ją przede wszystkim trzeba zwalczać i śledzić. Nie bójmy się też, że koncentrując się na zwalczaniu jakiejś wady, jednej wady i poświęcając mniej uwagi innym pokusom, możemy ponieść jakąś porażkę. Nie. Niech więc nasza uwaga serca skupia się na jednej tylko wadzie i niech przeciw tej jednej prowadzona będzie szczegółowa walka. Czyli ojcowie uczą, zobaczcie, ojcowie cerkwi, to co pani Ania językiem psychologii powiedziała, żeby nie walczyć z wszystkimi grzesznymi nawykami naraz, ale wybrać ten jeden najgorszy. I tu mamy ten spójny punkt taki, czyli jedna zmiana, jeden nawyk. I też druga, zupełnie inne jeszcze zagadnienie, to podzielenie na mniejsze części, czy też dostosowanie. O co tu chodzi językiem duchowym? Zobaczcie, jeżeli człowiek zaplanuje jakąś zmianę, podejmie decyzję, to na początku zachłyśnie się. Pierwszy sukces będzie prosty. Pierwszy sukces będzie łatwy. Utrzymanie regularności już będzie trudniejsze. Przecież tak samo było od początku historii Kościoła z neofitami. Neofitami, czyli osobami nowoochrzczonymi, które tak samo jak ktoś przyjmuje prawosławie świeżo, zaczyna życie cerkiewne w pewnym momencie życia i on na początku w przepływie energii jest bardzo gorliwy. Ale później już trochę, jak ten czas mija, ta werwa trochę słabnie. Tu przykład życia bardzo prosty. Postanowienie noworoczne. To zweryfikować można, ja to wiem z pierwszej ręki, że zawsze, znaczy z pierwszej ręki może nie tyle z uczęszczania, ale z opinii osób, które zajmują się tym, że na siłowni w pierwszej połowie stycznia są zawsze tłumy. Bo postanowienie noworoczne, 1 stycznia zaczynam chodzić na siłownię, tak? Od drugiej połowy stycznia już nie ma tych tłumów, bo motywacja znika. Czyli początek bywa prosty, jak coś podejmiemy jakiś plan, tak? Potem ta motywacja gdzieś tam ona znika. Więc ważne, żeby nie nastawiać się zbyt idealistycznie i by nie narzucać też sobie dużego brzemienia. I na przykład przy regule modlitewnej ważne jest, żeby na początku ona nie była zbyt obciążająca nas, tak? Bo nie sztuka sobie wyznaczyć jakieś tam wielkie zadanie, tak? I go nie wypełnić. Sztuka te mniejsze i regularnie kontynuować. Lepiej mniej, tak? Niż regularnie. I też jeszcze dodam tak już z podwórka, mówiąc cerkiewnego, że w przypadku też reguły modlitewnej, też tych naszych mikronawyków, mówiąc językiem psychologii, ważne jest też, rzecz niby drobna, ale bardzo istotna, błogosławieństwo kapłana. Generalnie w życiu cerkiewnym na wszystkie ważne przedsięwzięcia warto brać błogosławieństwo. A tym bardziej w przypadku reguły modlitewnej. Bo to daje nam po pierwsze spokój, że działamy z błogosławieństwa cerkwi, ale też stanowi w perspektywie duchowej, tej niewidzialnej, gigantyczne wsparcie dla nas. Tak? Także to jest jeszcze też rzecz ważna na początku.
3: Tak. Myślę, że to wszystko, co ojciec powiedział, pokazuje na razie głównie analogię, czyli o tych aspektach emocji. Tak, zaczyna się od motywacji, od jakiegoś bodźca emocjonalnego. Szczególnie właśnie jeśli chcemy podjąć decyzję o zmianie, to ona często właśnie, tak jak znowu wrócę do swojego przykładu na grabarce, z jakiegoś takiego poczucia błogości, harmonii, która mi tu towarzyszy, chcę podjąć zmianę. Natomiast sama emocja nie zapewni nam samodyscypliny, nie zapewni nam realizacji tego planu i zbudowania nowych, lepszych praktyk. I tu rzeczywiście potrzebny jest ten plan i wytrwałość. Absolutnie znowu zgoda co do tego, tutaj jak słyszę, żeby to podzielić na mniejsze części i podjąć na początek taki trud, który będzie dla nas do zniesienia i dopiero później powoli go nabudowywać. I o błogosławieństwie ojca jeszcze ojciec Panteleimon powiedział. Ja się tutaj w 100% zgadzam i znowu się odwołam znowu do swojego doświadczenia. Mój spowiednik, jedną z najczęstszych rzeczy, które mi powtarza, to jest to, że wszystko możemy osiągnąć tylko jeśli pomaga nam Bóg, więc każdą ważną czynność trzeba zacząć też od modlitwy. No i ja nawet mając to w głowie, no to nie zawsze mi się udawało te wszystkie moje ambitne plany zrealizować, tak? No bo to się znowu bierze z tego rozproszenia, tak? Póki nie ma tej konkretyzacji, tego wyostrzenia co do właśnie mikroskali tego, nad czym chcemy ćwiczyć, no to cel się rozmywa. Jak już zostanie sprecyzowany, to łatwiej się pomodlić o konkretną rzecz, o konkretne wsparcie, poprosić o błogosławieństwo duchownego. Więc no myślę, domkniemy ten pierwszy punkt w ten sposób. A druga rzecz, która jest ważna przy budowaniu mikronawyków i która wspiera to budowanie nowych nawyków w życiu, to jest powiązanie nowego nawyku ze starym. Czyli przyjmijmy, że chcemy czytać tą Ewangelię każdego dnia, tak? I powiedzmy, że każdego dnia każdy jakąś krótką przynajmniej modlitwę zmawia. Więc żeby ten nawyk czytania Ewangelii miał większą szansę się przyjąć, to warto go powiązać właśnie z tym starym nawykiem. Tak? Czyli jeżeli rano wstaję, przeżegnam się, to od razu gdzieś przy łóżku powinien leżeć na przykład, powinno leżeć Pismo Święte, tak? Żeby móc sobie je otworzyć i przeczytać. Albo jeżeli... I to jest jakby też jednocześnie trzeci punkt, czyli stworzenie odpowiedniego środowiska do tego, żeby ten nawyk miał szansę zaistnieć. Jeżeli każdego dnia rano wstajecie, robicie sobie kawę albo herbatę i idziecie do czajnika, to może tamto Pismo Święte trzeba położyć, jeżeli modlitwy nie mówicie, albo mówicie ją po kawie, nie? Żeby nie zapomnieć, jakby tak zaaranżować środowisko, żeby nam przypominało o tym naszym mikrocelu, na którym się w danym momencie skupiamy.
2: Z tym drugim punktem, tak, nowego ze starym, to tak samo przecież działa włączenie modlitwy w czynności codzienne, czyli zapełnienie jakiegoś tam czasu niewykorzystanego w ciągu dnia na modlitwę. Na przykład podróż, tak? Moi drodzy, mnie zdziwiło kiedyś to w paryskim metro. Przez miesiąc, dwa lata temu mieszkałem w Paryżu i widziałem codziennie w metrze osoby, które się modlą na różańcu, czytają Pismo Święte, osoby innych wyznań, które się modliły, Żydzi, muzułmanie. Aż to inspiruje też do modlitwy człowieka. W warszawskim metrze o wiele ciężej taki widok zobaczyć. To tak, żeby też nie demonizować tego zachodu, że my tacy pobożni, a zachód nie. To nieprawda w ogóle jest, tak? To jest nieprawda. Natomiast włączenie tych pewnych elementów to takie nasze codzienne życie, ale też to środowisko, Pani powiedziała o środowisku, budowaniu środowiska. To też nic nowego w świecie cerkiewnym, w życiu duchowym. To chociażby przykład w perspektywie duchowej modlitwy, tak? No to jest na przykład posiadanie kącika modlitewnego w swoim mieszkaniu, pokoju, domu, że mamy takie centralne miejsce z ikonami, nie wiem, ikona Chrystusa, łampadka, która nam przypomina o modlitwie, tak? Bo się zdarza zapomnieć w tej codzienności, tak, natłok wszystkiego, a jest ikona, która na nas patrzy, tak, i my sobie przypominamy też o tym. Ale to też pewna, zobaczcie, struktura naszego życia, harmonogram dnia, harmonogram roku. Przecież w cerkwi działa to tak samo. My mamy kalendarz świąt, mamy harmonogram nabożeństw, mamy co roku wspomnienia tych samych świętych, żebyśmy nie zapomnieli tak naprawdę o nich. I co więcej, my od wieków mamy powiadomienia. Przecież na przykład taka jest funkcja oryginalna dzwonu cerkiewnego. Przecież dzwon to jest tak jak powiadomienie w telefonie dla nas. Tylko kiedyś, zanim te aplikacje wynaleziono, cerkiew już wymyślił o powiadomienia. Dzwon to jest takie powiadomienie cerkiewne. Tak? Więc jakby tutaj to znamy już. I z tego też wynika, ja myślę gdzieś tam, że też o tym mowa jeszcze będzie, że też nawet takie aplikacje, które jakieś aplikacje elektroniczne, które wspomagają nasze nawet rozwój tak duchowy, nie ma w tym nic złego. Mogą się pojawić takie głosy, tak? Nie wiem, że może nie do końca można łączyć elektronikę z modlitwą i tak dalej, tak? Ale jeżeli coś ma nam pomóc w naszym rozwoju duchowym i w modlitwie, to nie ma w tym nic złego, żeby nawet reguła modlitewna była nam przypominana gdzieś tam za pomocą aplikacji, czy jakiś tam cytat wyskakiwał z Pisma Świętego w naszym codziennym życiu. To jest bardzo potrzebne i pożyteczne. Też oczywiście, to jakby jeszcze w tym temacie, przepraszam, też nie ukrywajmy, że jeżeli ktoś za bardzo pójdzie w ten telefon, tak, i się modli z telefonem, to wiadomo, że tam może jakieś wyskoczyć powiadomienia, wiadomości, o wiele ciekawsze rzeczy też to tak działa. A też zawsze to jakoś tam wyciszyć można. Wy się na tym znacie na pewno lepiej od nas z racji na piękny młody wiek. Także tutaj jakby to, co było powiedziane, też nie jest niczym nowym w życiu cerkiewnym, więc jakby to budowanie środowiska jest jak najbardziej u świętych ojców było.
3: Tak, znowu się zgadzam. Zachęcam też właśnie w ramach budowania tego środowiska sprzyjającego budowaniu nowych nawyków do przypomnień. Czy to w telefonie są specjalne aplikacje do śledzenia nawyków. Być może już macie je w telefonach, takie, które przypominają na przykład o piciu wody. Są też takie, które specjalnie przypominają o nawykach. To nie jest nic nowego. Może nowszego niż dzwon cerkiewny, ale można się tymi narzędziami wspomagać. Można też sobie karteczki przyczepiać, można sobie rozkładać te tak zwane akcesoria, które pomogą, nie wiem, właśnie modlitewnik, Pismo Święte, ikona, coś, co przypomni o tym, że mieliśmy tą nową czynność, mikroczynność włączyć do naszej codziennej rutyny. To, co jest ważne w tym podejściu, to oprócz tego, że dzielimy nawyk na jak najmniejsze części, powtarzamy go codziennie i stwarzamy sobie odpowiednie środowisko do tego, żeby o nim pamiętać, to też jest to, żeby mieć też odpowiednie podejście do błędów i porażek. To jest ważne, żeby sobie uświadomić, że popełnianie błędów to jest naturalny element procesu nauki i to, że na przykład dzisiaj zapomnę przeczytać to Pismo Święte, zapomnę się pomodlić, to nie jest wielka sprawa, nie ma co się poddawać, odpuszczać tego, padłeś, powstań, za chwilę następnego dnia, czy nawet jeszcze tego samego, jeśli jest na to szansa, wdrażamy to małe działanie, które sobie zaplanowaliśmy. No i znowu jakby łatwość tej metody jest, polega na tym, że jeśli to jest małe działanie, niektórzy tutaj autorzy zachęcają do tego, żeby ono trwało nie więcej niż 2 minuty, właśnie po to, żeby każdego dnia móc je w każdym momencie nadrobić, nawet jeśli pamięć początkowo okaże się zawodna.
2: Dać mikrofon. Padłeś, powstań. Padłeś, powstań. To kiedyś taka reklama była. Nie pamiętam czego, chyba napoju popularnego, ale to jest sentencja patrystyczna, można powiedzieć, padłeś, powstań. Dlatego, że, moi drodzy, w metodologii działania diabła, diabłu zależy nie tylko na upadku człowieka. Chyba jeszcze bardziej zależy mu na tym, żeby człowiek z tego upadku się nie podniósł, tylko żeby przysłowiowo leżał w tym błocie i nie miał siły wstać, tak? I wtedy jest zjawisko grzeszne zwane unynie. Unynie po słowiańsku, acedia po grecku. Czyli taka niechęć, taka apatia. Nie chciałbym tego wiązać psychologicznie już z depresją, bo to oddzielne zagadnienie. Natomiast to jest taka po prostu niechęć. Takie myślenie, że nie mam sił na nic, nie będę wstawał, nie dam rady, tak? Trochę tak właśnie przy grzechach jest. I temu istotne jest, żeby po każdym upadku wstać i iść dalej. Zarówno kiedy mówimy o sprawach wielkich, ale i drobnych, nawet jakichś drobnych zaniedbaniach w tych naszych planach. Czyli coś tam się nie udaje, trudno. Drobne błędy nie powinny zatrzymywać człowieka w jego dalszym rozwoju. Tu trzeba uważać na takie myślenie. Zjadłem parówkę jedną, to zjem 5 parówek, tak? Skoro już zrobiłem coś złego, to mogę iść w to jeszcze bardziej. Nie. Padłeś, powstań, tak? Nie leżmy w grzechu, tylko wstawajmy. Ale też jest tak, to trzeba mieć świadomość, z tym, że to może się wiązać takie myślenie, dlatego że im bardziej człowiek się rozwija duchowo, tym bardziej dostrzega swoją grzeszność, swoje błędy. To tu cytat z apoftegmatów. Abba Matthäus pisze, cytuję: im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym bardziej widzi, że jest grzeszny. To trochę tak działa mniej więcej jak z pokojem. Kiedy jest ciemno, nie widzimy bałaganu żadnego, tak? Jeżeli zapalimy jakąś tam świeczkę delikatną, to już coś widać. Jeżeli zapalimy kilka świeczek, tak? No wiadomo, świeczek już nie palicie w pokojach, tak? Ale tak symbolicznie obrazując, coraz więcej widać. Ale jeżeli otworzymy okno i wpadną promienie światła, to nawet drobinki kurzu w powietrzu są widoczne. Trochę tak samo właśnie z nami jest, że im bliżej Boga jesteśmy, tym bardziej swoją grzeszność widzimy. Ale to nie powinno nas stopować, tak? Są takie słowa piękne świętego Sylwana Atoskiego, po słowiańsku zacytuję je: dzierży umysł swój w adzie, no nie odczajawaj się. Po polsku: trzymaj swój umysł w piekle, ale nie popadaj w rozpacz. Czyli bądź świadomy, że czeka śmierć, sąd ostateczny i że jesteś człowiekiem grzesznym, każdy z nas. Ale nie popadajmy przez to w rozpacz. Nigdy ten smutek pokajania nie może być przewyższać radości zbawienia i nadziei. I to jest jakby istotne, tak? Czyli nawet te drobne błędy nie powinny nas stopować, tylko iść dalej. Nie, że się nie udało, to rzucam to, tak? Idę mimo wszystko do przodu.
3: Kolejny ważny element tej metody to jest śledzenie postępów, bo tak jak powiedziałam na początku, dopiero pewna liczba powtórzeń gwarantuje automatyzację. Automatyzacja gwarantuje to, że nawyk zostanie w naszym życiu, więc warto sobie właśnie albo w aplikacji, albo w kalendarzu, albo narysować jakąś tabelkę i codziennie na przykład zaznaczać: ok, przeczytałem to Pismo Święte, zrobiłem te 10 pompek, to nawiązując do tych postanowień noworocznych. Dlaczego ludzie przestają chodzić na siłownię? Dlatego, że znowu za ambitne plany, tak? Jakby zaczęli od 5 przysiadów, a nie od 1,5 godziny na siłowni, to może byłaby większa szansa, że wytrwają w swoim postanowieniu. Więc warto śledzić te postępy po to, żeby sobie ten progres obserwować i zliczać, ale też dlatego, że przez to, że nie wiem, czy też tak macie, że jak macie listę rzeczy do zrobienia i skreślacie jakąś rzecz, to jest taki rodzaj satysfakcji z tego, nie? Taka mikronagroda z tego, że coś skreślamy i udało się zrobić. No i to jest ten sam efekt przy tej metodzie mikronawyków. Jeśli uda nam się coś zrobić danego dnia i tam sobie postawimy czy krzyżyk, czy jakiś ptaszek przy danym dniu, no to jest ten efekt takiej mikronagrody za mikrodziałanie i mały sukces, który podtrzymuje znowu tą motywację do dalszego działania, do tego, żeby kolejnego dnia też kontynuować to, no te nasze ćwiczenia nad nowym nawykiem. Tak?
2: Tu pytanie może się pojawić, takie hipotetyczne zagrożenie. Jak ktoś jest myślący, to ma prawo mieć pewną wątpliwość, to co pani Ani teraz powiedziała. Ma prawo, ale ja trochę zdementuję. Może być takie pytanie. Czy nie będzie czasem tak, że my wykonujemy jakąś czynność do zaliczenia tego kwadracika, tego krzyżyka, ptaszka, jak to nazwać, tak? Czyli sytuacja, czy w dniu dzisiejszym regułę modlitewną wykonuje nie dlatego, żeby zaliczyć to zadanie, odhaczyć. I tu skomentować trzeba, moi drodzy. Harmonogram taki, czy checklista pomaga nam w naszych nawykach i w regułach modlitewnych i my to stosujemy też w cerkwi. Przecież trochę takim zadaniem są czotki, tak? Są czotki, które też służą do przypominania o modlitwie po prostu, ale też do wypełniania reguły pewnej, tak? Mamy czotki 100, mamy 3 czotki 300, tak? Czyli w pewien sposób pewne liczenie tych modlitw. Czyli jest to spójny nawet element. I taką funkcję pełni też taka ogólna checklista jakichś tam zadań na dzień dzisiejszy. I nawet jeśli zdarzy się, że coś zrobimy z motywacją, żeby zakreślić taki kwadracik, no to i tak to coś da. Nawet dla naszej samodyscypliny, dla pewnego wypracowywania systematyczności. Tu jest podobną analogię widzę w takiej radzie świętych ojców, co zrobić, jeśli człowiekowi nie chce się po prostu modlić. Tak? Nie ma osoby, która nie zna takiego uczucia, że jestem zmęczony czy coś tam, nie za bardzo mi się chce gdzieś pomodlić. I co ojcowi tutaj radzą? Zostawić modlitwę czy się modlić mimo wszystko? Jednoznacznie radzą. Nawet jak człowiek nie czuje potrzeby modlitwy, to i tak nie powinien jej pominąć, a nawet się do tej modlitwy przymusić. Więc to jest taka trochę przypominajka nam, tak? Ale też co ważne, żeby te, nie wiem, odhaczenie, postawienie tego krzyżyka, tak to określmy, żeby nie było traktowane jako mój sukces. Trzeba podziękować Bogu. Czyli nie udało mi się, super, fajnie, wow, tak? Ale chwała Bogu, dziękuję Ci Boże, że się udało. I też ponadto taka checklista musi być tylko dla mnie. Ona nie może być do pokazywania innym, do chwalenia się.

0: tą planowością, że to musi być na pewien czas, nie? Nasz plan ma wyznaczony czas. I mamy datę zakończenia pewnego nawyku. Ale to jest w celu monitorowania pewnego, bo po tym okresie albo zostawiamy, albo zwiększamy. Ale to samo jest z reguły duchową, tak? No bo ktoś mógłby zapytać, robię coś dobrego, ale tylko przez miesiąc. No to dlaczego przez miesiąc, a potem co? A tak samo jest przy regule modlitewnej, że warto regułę dostać na pewien czas, na miesiąc, na rok i sprawdźmy, jak wyjdzie, tak? Czy to wypali. I potem jest ewaluacja. Czy utrzymujemy to wszystko tak, jak było? Czy może zwiększamy? Czy są jakieś problemy? I ponadto też człowiek potrzebuje pewnego wzmocnienia, tak? Ta pewna mini nagroda. Ale to samo cerkiew. Cerkiew też nam daje nagrody. Bo tak samo jest, zobaczcie, w cerkwi. Mamy krestopokonną niedzielę, tak? Dotrwaliśmy 3 tygodnie postu, no to nagroda krzyż, który pokrzepia. Pierwsze hymny paschalne się pojawiały, tak? Trochę radości. Potem mamy sobotę Łazarza i niedzielę palmowa. Też takie radosne bardzo święta. A potem po całym Wielkim Poście mamy Paschę, która jest nagrodą, bo jest radością i duchową, no i cielesną, no bo skończyliśmy post i nawet przy stole się cieszymy, tak, że możemy zjeść to, czego nie jedliśmy przez tyle dni. Człowiek potrzebuje tego. Pewne takie wzmocnienie, uatrakcyjnienie i też podtrzymanie tej motywacji. I zobaczcie nawet to, jeżeli ktoś by powiedział, tak, że to źle, że to jest na pewien czas. A Wielki Post, nikt nie kłóci się, że jest to czas dobry i pożyteczny. Ale Wielki Post, cerkiew nie wymaga, żebyśmy całe życie pościli, tylko daje. To są dni na Wielki Post i te dni przeżyjcie dobrze, tak? Przeżyjcie pobożnie. Więc Wielki Post mamy też na pewien czas i wiemy z góry, od kiedy do kiedy on trwa. Także no, ta metoda tej ewaluacji, tego dzielenie na etapy, ono w cerkwi też już jest od dawna, zanim psychologia to jeszcze opracowała. Więc to wszystko bardzo się wiąże z tym.
1: To ja też jeszcze odwołam się do tego pytania, czy warto robić te śledzenie postępów dla tego krzyżyka odhaczenia, czy dla ptaszka, nie dla samego nawyku. Warto, bo naszym celem jest to automatyzacja, więc jeżeli coś mi się zautomatyzuje, no to sens przyjdzie później, tak? Więc myślę, że tu potem ojciec powiedział, to się zgadzamy co do tego, tak? Że warto powtarzać, utrzymać tą regułę po to, żeby ten nawyk pozostał.
0: Ja nawet dodam tak z podwórka bardziej teologii pasterskiej, służby, z posługi kapłańskiej, że dobrze jest na przykład w służeniu liturgii, nabożeństwa, nauczyć się schematu pewnych czynności, nazwijmy to choreografii liturgicznej, pewnych ruchów, żeby zabezpieczyć modlitwę, tak? Żeby ruchy były automatem pewnym, żeby potem o ruchach nie myśleć, tylko skupić się na modlitwie. Bo jak my ruchów nie zautomatyzujemy, to ja zamiast będę modlić się, to będę myślał, czy na prawo, czy na lewo, czy tutaj, czy siam. Więc do tego na przykład w seminarium my ćwiczymy ruchy na zajęciach praktycznych też po to, żeby pomóc studentom wejść w to wszystko, żeby pewne ruchy były naturalne, tak? Poruszanie się. To może taki drobny przykład, ale bardzo z tym związane jest, tak?
1: I dalej czasowość i ewaluacja. Czasowość tak, czasowość dlatego, że ludzie potrzebują deadline'ów, musimy wiedzieć, że nasz trud potrwa jakiś czas. Natomiast w tej metodzie mikronawyków też ten czas jest tak określony, dlatego że to jest jakby hipotetycznie ten czas, w którym ta automatyzacja czynności powinna nastąpić. Więc jeżeli dzisiaj muszę pamiętać o tym, żeby się pomodlić, to zakładam, że jeżeli to przez 30 dni będę powtarzała, to po 30 dniach już mi to przypomnienie w telefonie czy karteczka na ścianie nie będzie potrzebna. Więc po to jest ta czasowość, żeby dać szansę, żeby automatyzacja mogła się zadziać. Ewaluacja, najlepiej raz na tydzień, zobaczyć, czy idę z tym do przodu, czy nie idę z tym do przodu, a jeśli nie idę, to co mogę zmienić w tym swoim podejściu, żeby to szło do przodu. Jakby tutaj nie biczujemy się za jakieś znowu niedociągnięcia, akceptujemy to, że mamy potknięcia, zmieniamy po prostu na przykład, nie wiem, przypominajkę albo delikatnie jeszcze bardziej zmniejszamy ten cel, a może odrobinę zwiększamy, bo na przykład był tak mały, że już zupełnie nieambitny. Natomiast też warto sobie określić tą datę graniczną, takiej większej ewaluacji, żeby właśnie na przykład dać sobie nagrodę, tak jak Pascha na koniec postu, tak? Albo żeby sobie zobaczyć, jakie mam korzyści w życiu z tego, że tą nową praktykę duchową sobie zastosowałam. No i właśnie, czyli mamy te 5 etapów. Kiedy mikronawyk wyciągamy?

0: ćwiczymy, to jest też taka często tendencja do tego jego naturalnego rozwoju. Czyli jeżeli już coś zakotwiczymy, to potem to nam się będzie rozrastało. Dzisiaj się tylko przeżegnałam, za miesiąc mi się to przeżegnanie po przebudzeniu zautomatyzowało, a może za chwilę będzie we mnie potrzeba, żeby powiedzieć do tego na przykład modlitwę. Więc warto sobie na przykład dalej kontynuować, stawiając kolejne mikrocele tą metodę i jeszcze raz ten cykl, tak? Malutki nawyk, codzienne powtarzanie, śledzenie postępów, akceptacja tego, że mogę popełniać błędy. I tak myślałam sobie, żeby jakimś konkretnym efektem zakończyć te nasze dzisiejsze spotkanie, to chciałam wam, najpierw pomyślałam o pracy domowej, ale to pewnie nie modny temat dla licealistów.
1: Challenge.
0: To dlatego pomyśleliśmy o challenge'u 30-dniowym. I też myślałam o takim temacie, który byłby pewnie i bliski psychologii, jakimś takim współczesnym trendom, ale też myślę bardzo ważny w naszym życiu duchowym. I przyszła mi do głowy wdzięczność. Czyli budowanie takiego nawyku, praktyki wdzięczności codziennej, dziękczynienia Bogu za różne rzeczy, które nas spotykają. Można do tego podejść na różne sposoby, albo w jakimś konkretnym punkcie dnia na przykład dziękować, na przykład nie wiem, po modlitwie wieczornej, dołączyć do starego nawyku nowy nawyk, czyli wymienić sobie na przykład każdego dnia trzy rzeczy, za które Panu Bogu chcę podziękować. Albo tu fajny przykład od ojca Pantelejmona, jak zakreślam sobie, że ten nawyk zrobiłem, chwała Tobie Boże, że mi pozwoliłeś dzisiaj o tym zapamiętać, wdrożyć. Wdzięczność to jest bardzo ważny temat, dlatego że moim zdaniem od niej wszystko się zaczyna, tak? Takie poczucie, że niczego nam nie brakuje, takie poczucie, że mamy czym się dzielić, to, że jesteśmy przez Pana Boga zaopiekowani, że mamy Jego łaskę, bo spotyka nas właśnie dużo dobrych rzeczy. W dzisiejszym świecie łatwo jest wpaść w taki rodzaj myślenia, czego mi brakuje, czego jeszcze chcę, za czym muszę gonić, czego ode mnie oczekują. A ta wdzięczność pomaga wrócić do takiego punktu bezpieczeństwa, no takiego ugruntowania się też, nie? Takiego myślę pewności też, że co by się nie wydarzyło, to jednak mam też te dobre rzeczy w swoim życiu.
1: Tu nie chcę za bardzo pójść w dygresję, bo to oddzielny w ogóle temat wdzięczności, który można było oddzielne jeszcze spotkanie zrobić. Natomiast taki prosty cytat, który gdzieś tam do mnie bardzo przemówił kiedyś i jest bardzo piękny. Słowa. Wyobraź sobie, że rano budzisz się i masz tylko to, za co podziękowałaś Panu Bogu wczoraj wieczorem. Słowa bardzo piękne, które pokazują nam właśnie, że trzeba dziękować, ale też dziękować i za wszystko, i za jakieś też konkretne rzeczy. Też to jest ważne, żeby i za wszystko ogólnie, i jakieś konkretne mieć drobne rzeczy, za które dziękujemy Panu Bogu. Tak? To jest istotne.
0: To ja tak, nie wiem, czy tak wypada, ale to ja zakończyłabym bardziej współczesnym cytatem. Nie wiem, czy jest tu ktoś z Wrocławia? Nie ma. Jest taka nasza bardzo dobra znajoma z Wrocławia, Natalia Ciołka, ona rap prawosławny nagrała. Jest utwór Eucharysto i ona tam śpiewa, jeśli dobrze to teraz powtórzę, dziękuj nieustannie za wszystko, zawsze, wszędzie. Dzięki temu Pan Bóg zawsze towarzyszyć sobie będzie. Nie wiem, teraz już przekłamuję. Znajdźcie sobie proszę na YouTubie, bo to jest bardzo fajny utwór. Natomiast rzeczywiście fajnie ukierunkowujący też pewnie na pomysły na to, gdzie tą wdzięczność w swoim codziennym życiu można wpleść. I co? Ja chyba dziękuję.
1: Ja tak... I tak, żeby na zakończenie, żeby pocieszyć, ale też dać nadzieję w ogóle w tych mikronawykach, w tych naszych challenge'ach, jak to powiedzieliśmy, czy pewnych wyzwaniach co dotyczących rozwoju duchowego. Piękne słowa świętej synkletyki, to jeden z mniszek, ascetek, nie mężczyzn, ale kobiet świętych pustyni egipskiej. Ona powiedziała takie słowa. Dla przystępujących do Boga początki są pełne walki i strasznego trudu, ale potem przychodzi radość niewypowiedziana. I tego życzymy. Mamy nadzieję, że to nasze spotkanie, taka forma eksperymentalna, choć trochę może dała wam jakąś wiedzę, spojrzenie czy inspirację do jakichś pewnych zmian. I myślę to, że też ciekawe jest takie popatrzenie i odkrywcze dla mnie bardzo, dla pani Ani myślę też, tym bardziej jako psychologa i no takiej cerkiewnej kobiety, mówiąc takim naszym językiem, prawosławnej kobiety. Jak psychologia wiele ma mądrości czy metod, które w cerkwi są znane już od wieków, tak? Tylko może inaczej się nazywają. Może gdzieś tam, pani Ania, rozmawiamy nieraz o czymś mówi, ja o tym wiem z twórczości ojców, może nie było to w ten sposób nazwane, ale już istniało, tak? Także psychologia mocno korzysta z mądrości ojców i zwłaszcza jeżeli psycholog jest osobą wierzącą, praktykującą i też to dostrzega, także dziękujemy za nasze spotkanie. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy Was.

O tym, jak wytrwać w postanowieniach duchowych i łączyć duchową pracę z codziennym życiem, na antenie opowiedzieli Iłumen Pantelejmon i psycholog Anna Bajena. A na naszej antenie już za kilka minut, punktualnie o godzinie 20:00, powtórka serwisu informacyjnego, a następnie wysłuchamy kolejnego odcinka audycji profilaktycznej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 24 sierpnia, 13 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj męczennika archidiakona Eupluszę, męczennicę Zuzannę i wraz z nią Gajusza, papieża rzymskiego, prezbitera Gawiniusza, Klaudiusza, Maksyma, Aleksandra i innych, a także świętego Teodora Ostrogskiego. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o kursie języka cerkiewno-słowiańskiego w Białymstoku, o naborze do niepublicznego przedszkola imienia świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, a także o spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu. Już za dwa tygodnie, 7 września o godzinie 18, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem kursu nauki czytania w języku cerkiewno-słowiańskim. Szczegółowe godziny ustalone zostaną na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia polegają na czytaniu i tłumaczeniu modlitw, fragmentów Ewangelii, a także tekstów liturgicznych, a prowadzi je protodiakon Wiaczesław Perek. Zajęcia są bezpłatne, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i raz jeszcze przypominamy spotkanie organizacyjne 7 września o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. A teraz informacja dla rodziców małych pociech. Niepubliczne przedszkole imienia świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Nabór trwa cały rok, godziny otwarcia od 7 do 16.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie przedszkola przedszkolecim.bialystok.pl. Eleos, prawosławny ośrodek miłosierdzia przy współpracy z parafią prawosławną pod wezwaniem świętego Mikołaja w Białymstoku, organizuje kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy w uczci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Akafist rozpocznie się w środę, 26 sierpnia o godzinie 18 w cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku, po którym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z terapeutą uzależnień do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy świętego Mikołaja 5.

Wakacje dobiegają końca. Za chwilę najmłodsi powrócą do szkolnych ławek. Rozpoczęcie nauki w szkole to ważny moment zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. To czas nowych doświadczeń, obowiązków, relacji z rówieśnikami i pierwszych szkolnych wyzwań. Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której z doktorem Robertem Ćwikowskim porozmawiamy o gotowości szkolnej uczniów, zagrożeniach w szkole, a także presji rówieśniczej. A program przygotowała dla Państwa Julia Ochrymiuk.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku naszej audycji profilaktycznej. Początek roku szkolnego to dla wielu rodzin czas zmian, nowych obowiązków i nowych wyzwań. Dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole jest to szczególny moment. Pojawia się nowe miejsce, nowe osoby, nowe zasady, ale też wiele emocji i pytań. O tym, jak mądrze towarzyszyć dziecku w rozpoczęciu szkolnej przygody, porozmawiamy z naszym gościem. W studiu Radia Ortodoksja jest dziś z nami pan Robert Ćwikowski, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Co właściwie oznacza gotowość szkolna i jakie umiejętności dziecko powinno mieć przed rozpoczęciem nauki?
2: Jeżeli mówimy o gotowości szkolnej, to nie należałoby się skupiać chyba na tym, co dziecko potrafi już w obszarze edukacji. Bardzo często rodzice mówią, że niepokoją się, gdy dziecko nie zna jeszcze literek, nie do końca potrafi czytać, więc skupiają się na tych umiejętnościach, a to nie jest do końca najważniejsze. Przede wszystkim gotowość szkolna to jest to, czy dziecko potrafi przez kilka godzin być samo w szkole bez rodziców. Czy potrafi wypowiadać swoje potrzeby, czy potrafi czekać na swoją kolej, czy potrafi dostosować się do poleceń, na przykład nauczyciela, a także czy potrafi powstrzymać się przed tym, co ma ochotę teraz zrobić. Więc to są takie umiejętności, które będą bardzo pomagały dziecku w szkole, a nie do końca to, czy potrafi pisać, czy czytać, chociaż to też są ważne umiejętności, ale jeżeli mówimy o gotowości szkolnej, to bardziej takie umiejętności społeczne tutaj są kluczowe. Ważne jest też, żeby dzieci umiały radzić sobie z emocjami. I ta gotowość szkolna to jest również umiejętność ponoszenia, nie wiem, porażek, umiejętność takiego poradzenia sobie, gdy coś mi się nie uda. Więc jeżeli dziecko będzie potrafiło to robić, będzie potrafiło poradzić sobie z tego typu emocjami, moglibyśmy wtedy uznać, że ta gotowość jest jakby spełniona. Aczkolwiek trzeba też pamiętać o tym, że dzieci mogą takich umiejętności jeszcze nie mieć i po to właśnie jest szkoła, żeby takich umiejętności też się nauczyć. Natomiast mówiąc o gotowości szkolnej, to mówimy o takiej gotowości społecznej, emocjonalnej, nie do końca takiej edukacyjnej.
1: Skoro wiemy już, czym właściwie jest gotowość szkolna, warto zastanowić się, jak rodzic może przygotować dziecko do tego nowego etapu jeszcze przed przekroczeniem szkolnego progu. Czy warto wcześniej rozmawiać z dzieckiem o tym, czego może spodziewać się w szkole?
2: Tak, możemy o tym z dzieckiem porozmawiać, ale tutaj należy być bardzo uważnym i ostrożnym. Dobrze byłoby, żeby rodzice pamiętali o tym, żeby nie straszyć dziecka przed szkołą, a niestety czasami takie zachowania się u rodziców pojawiają, że teraz jak pójdziesz do szkoły, to się coś skończy, że teraz pani będzie ciebie tam, nie wiem, albo pan jakoś dyscyplinować, że zobaczysz, teraz już będzie inaczej, gorzej. To tego typu komunikaty absolutnie nie powinny padać z ust rodziców. Jednocześnie nie należałoby też jakoś tak przedstawiać tą szkołę, że jest tam cudownie i wspaniale, bo nie jest tak przecież. Więc z dzieckiem, jak będziemy rozmawiali, to na pewno w taki sposób, żeby dziecko usłyszało konkrety, że będzie nowa pani, że będzie nowy pan, że będą nowe dzieci, że najprawdopodobniej będą dzieci, z którymi będziesz się lubił, ale będą też takie dzieci, z którymi będzie ci trudno się dogadać, że będą przerwy, że na przerwach najczęściej należałoby trochę odpocząć, że będą lekcje, że na tych lekcjach będziesz się uczył, czyli takie bardzo jasne konkrety. Warto też, i to często zgłaszają rodzice, jak to robią, przed rozpoczęciem roku szkolnego pójść z dzieckiem do takiej szkoły, pokazać, gdzie jest szatnia, którędy się wchodzi, gdzie będzie klasa, pokazać trochę ten obszar, ten szkolny dla dziecka, żeby było mu trochę łatwiej, bo wiadomo, najbardziej niepokoi to, czego nie wiemy i nie znamy. Jak już trochę coś zobaczymy, jak zobaczymy trochę to miejsce, mówię tutaj o malutkich dzieciaczkach, uczniach, to jest im później troszeczkę łatwiej.
1: Czyli przygotowanie dziecka nie zaczyna się dopiero pierwszego dnia szkoły. Ważne jest również to, jak o szkole rozmawiamy i jakie wyobrażenie o niej budujemy. Jak rodzic może wspierać samodzielność dziecka, zamiast wyręczać je w codziennych obowiązkach?
2: Oj, to trudny temat. Trudny temat podczas rozmów z rodzicami, dlatego że mamy tutaj dwie takie ścieżki. Bardzo często rodzice mówią, że starają się, aby dziecko było samodzielne. Uczą samodzielności, ale bardzo często robią to poprzez wydawanie instrukcji, czyli mówienie, co masz zrobić, jak masz zrobić. Kiedy dziecko nie potrafi czegoś zrobić albo robi to po swojemu, trochę wolniej, rodzice zaczynają wyręczać dziecko, ponieważ chcą ograniczyć czas. No właśnie, i często mówią, nie mam czasu, więc ja ten plecak mu spakuję, nie mam czasu, więc go ubiorę. Albo jeszcze, nie wiem, przygotuję inne jeszcze czynności za dziecko, mimo że dziecko potrafi to zrobić. Więc tutaj ogromna prośba do rodziców, żeby pozwalali dziecku na robienie tego, co potrafi zrobić. Nawet jeżeli zrobi to trochę tak nieudolnie, jeżeli zrobi to trochę wolniej, to jednak jeżeli potrafi, to dobrze byłoby, żeby dziecko to zrobiło. Jeżeli nie potrafi na przykład spakować plecaka, to nie dajemy instrukcji, że włóż tam książki, tylko po prostu idziemy z dzieckiem razem do jego pokoju, bierzemy plecak, pokazujemy, dajemy na przykład do ręki książkę, tą włóż do plecaka, możesz włożyć ją tak albo inaczej, czyli pokazujemy, jak to należałoby zrobić, jeżeli dziecko nie wie. Natomiast nie robimy nic za niego rzeczy, których nie musimy zrobić, bo tutaj należy pamiętać, że dziecko będzie uczyło się samodzielności wtedy, gdy będzie wykonywało czynność, a nie kiedy będzie słyszało instrukcje od rodziców. Bo jeżeli tylko słyszy instrukcję, robi to po swojemu, a potem dostaje sygnał na przykład od rodzica, że rodzic jest niezadowolony, bo przecież to nie tak miało być. Więc najpierw wydajemy jakby polecenie, żeby dziecko coś zrobiło i patrzymy, czy potrafi to zrobić. Jeżeli nie, robimy to z nim.
1: Mówimy o przygotowaniu do szkoły, ale nie chodzi przecież wyłącznie o umiejętności związane z nauką. Bardzo ważna jest także codzienna samodzielność dziecka. Dlaczego pierwsze tygodnie w szkole są tak ważne dla dalszego funkcjonowania dziecka?
2: Ważne są dlatego, że dziecko, które zaczyna edukację, na pewno wchodzi w nowe środowisko, trochę w nowe relacje i ono zaczyna jakby umieszczać się trochę w roli ucznia, czyli jakim uczniem jestem. Niestety bardzo szybko dochodzi do porównań w obecnych czasach, czyli nawet dzieci w szkołach podstawowych wczesnej edukacji zaczynają się dość szybko porównywać do innych. Więc należałoby na początku pozwolić dziecku, żeby w szkole poczuło się bezpiecznie, żeby właśnie osadziło się w roli ucznia. Nie do końca powinniśmy kłaść taki nacisk na oceny, na wyniki, tak, na jakąś taką presję wywierać na uczniu, na własnym dziecku, tylko pozwolić mu, żeby trochę w tej szkole jakby poznało to, co tam jest. I czasami ten okres takiej adaptacji trwa maksymalnie 2-3 miesiące. Z reguły to są 2 tygodnie, 6 tygodni, kiedy dziecko w tym okresie no, może być trochę takie trudniejsze w zachowaniu. Natomiast 2-3 miesiące to jest jeszcze taka norma. Jeżeli oczywiście w tym okresie albo po tym okresie nasilają się różnego rodzaju zachowania ucznia, dziecka, no to wtedy należałoby jakoś poprosić o pomoc.
1: Kiedy dziecko ma już za sobą pierwszy dzień, przychodzi czas na oswojenie się z nową rzeczywistością. Pierwsze tygodnie mogą mieć tutaj szczególne znaczenie. Jakie trudności adaptacyjne pojawiają się u dzieci najczęściej?
2: Najczęściej się pojawiają lęki. Taki lęk przed zostaniem samemu, bez opieki rodzica. Pojawia się klasyczny taki trochę, to powiem w cudzysłowie, płacz pod szkołą, czyli rodzic odprowadza dziecko, kiedy mówi, żeby dziecko poszło już do szkoły, zaczyna się dziecko po prostu bać i zaczyna płakać. I to jest częste takie zjawisko. Pojawiają się też bóle głowy, problemy ze snem, bóle brzucha, tak najczęściej to jest obserwowane, jakaś drażliwość u dziecka i to są takie sygnały, że rzeczywiście ten okres adaptacji się jakby rozpoczął, trwa i na takie zachowania rodzice powinni być przygotowani, że to nie jest nic takiego przerażającego. Czasami jest też tak, że dzieci idą do szkoły i potrafią w szkole siebie kontrolować, czyli potrafią tak dostosować się do tych reguł, do tych zasad. Jednak jest to dość duży wysiłek dla dziecka. One są w napięciu, bo muszą się mobilizować, muszą być uważne, więc wkładają w to bardzo dużo siły. I czasami jak się kończą lekcje, rodzic odbiera dziecko, no i wtedy te maluszki są takie trochę nieznośne wtedy. I płaczą, i krzyczą, i rodzice mówią, a co się w tej szkole dzieje? Że ja go zabieram z tej szkoły, a on jest teraz taki drażliwy, a taki był grzeczny. I to jest też całkiem naturalne. Tak jak powiedziałem, w szkole dzieci wkładają dużo wysiłku właśnie, żeby się kontrolować i mobilizować, a kiedy już czują się bezpieczne, kiedy przychodzi rodzic, idą do domu, zaczynają po prostu czuć ulgę i wtedy trochę odreagowują. I to jest naturalne. Rodzice wtedy właśnie często mówią, co się dzieje, nie rozumieją tego. Więc tutaj uspokajam, to będzie zjawisko, które należałoby rozpatrywać w kategorii takiej trochę normy.
1: Rozmawiamy o adaptacji i codziennym funkcjonowaniu dziecka w szkole. Ale warto jednak spojrzeć również na drugą stronę. Na sytuacje, które mogą być dla dziecka trudne, a czasem nawet niebezpieczne. Z jakimi zagrożeniami dzieci mogą spotkać się dziś w środowisku szkolnym?
2: Najczęstszym zagrożeniem, z którym ja też mam kontakt, ponieważ spotykam się z pacjentami i rodzicami, mówią o przemocy rówieśniczej. I nie o przemocy rówieśniczej takiej fizycznej, chociaż tak, czasami się zdarza, ale głównie o takiej przemocy psychicznej, polegającej na wyśmiewaniu, na jakoś wytykaniu błędów, na wytykaniu jakiejś inności. Niestety już w tym okresie, nawet wczesnej edukacji, te trudności, taka przemoc może niestety przenieść się też do internetu. I mimo wielu audycji też, ale informacji przekazywanych rodzicom, że te media w postaci właśnie telefonu komórkowego w szkole podstawowej, wczesnej zwłaszcza, powinny być bardzo ograniczone. Tak naprawdę dziecko nie do końca powinno jeszcze mieć do niego dostęp, to jednak dzieci mają dostęp do tych telefonów i do różnego rodzaju aplikacji. I niestety wykorzystują to właśnie w taki sposób, że sprawia to trudność innym. Więc zapewne przemoc rówieśnicza, taka wyśmiewanie, porównywanie. Dzieci wtedy właśnie zaczynają też się porównywać pod kątem wyglądu, ubioru, tego co mają, czego nie mają z innymi. I tutaj kluczowe jest to, aby rodzice potrafili rozmawiać z dziećmi, jak wracają dzieci już do domu. Czyli nie kto ci dokuczał, albo co tam się działo, tylko jak się czułeś w szkole. Co się takiego wydarzyło, że było wesoło? A co się takiego wydarzyło, że było ci trochę smutno, czy było ci przykro? I rozmawiamy o takiej codzienności dziecka wtedy. Ale też możemy zapytać, czy był taki moment, że byłeś tylko sam, albo byłaś tylko sama, nikt się jakby z tobą nie bawił. A może też były takie sytuacje, że ktoś w klasie jest sam, czy był sam i nikt do niego nie podchodził. Czyli rozmawiamy o tym, co się dzieje w szkole, bez oceniania, czy to było złe, czy dobre.
1: Jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi dziecko może zetknąć się w środowisku szkolnym, o czym tutaj już pan wspomniał, są trudne relacje z rówieśnikami. Szczególnie ważne jest to, jak reagują wtedy dorośli. Co powinien zrobić rodzic, kiedy dowiaduje się, że jego dziecko jest prześladowane przez rówieśników?
2: To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że wtedy też często po takiej wiadomości od dziecka działają emocje u rodziców i rodzice starają się chronić dziecko, bronić i czasami emocjonalnie reagują w taki sposób, że albo bezpodstawnie atakują zaraz powiedzmy tego sprawcę czy tą sytuację, która tam się pojawiła, albo zaczynają niestety bagatelizować, czyli mówią przestań, nic takiego się nie stało, to głupota, a poradzisz sobie, albo nie daj Boże jeszcze powiedzą to oddaj na przykład, nie, komuś. Więc tutaj jest ważna też jakby rola rodzica i zadanie rodzica, żeby nie bagatelizować, bo dla nas ten problem dziecka jest po prostu drobiazgiem. Natomiast dla dziecka jest to bardzo trudne przeżycie. Więc jeżeli będziemy bagatelizować to, będziemy jakoś tak unieważniać, to dziecko zaobserwuje, że nie ma u nas wsparcia, jako u rodzica. Dobrze byłoby wysłuchać znowu dziecko, czyli co się takiego stało, w jakiej sytuacji to się zadziało, co poczułeś, co mogłeś zrobić, więc dajemy dziecku taki sygnał, że jesteśmy tym zainteresowani, bez oceniania dziecka, ani tej osoby, która to ewentualnie coś wywołała. I możemy, jeżeli zauważymy, że to jest coś rzeczywiście trudnego takiego i nasze dziecko zaczyna przeżywać tą sytuację dość mocno, możemy skontaktować się wtedy ze szkołą i przekazać informacje nauczycielom, że obserwujemy tego typu zachowanie u naszego dziecka.
1: Nie wszystkie trudności są jednak widoczne z zewnątrz. Dziecko może dobrze funkcjonować wśród rówieśników, a jednocześnie wewnętrznie bardzo przeżywać szkolne wymagania i oczekiwania. Czy dzieci coraz częściej odczuwają presję związaną z ocenami, wynikami i oczekiwaniami dorosłych?
2: Niestety tak. To wybrzmiewa bardzo często u pacjentów, z którymi się spotykam i często też mówią o tym inni psycholodzy i terapeuci, którzy z nastolatkami czy małoletnimi pracują. Pojawia się pewna trudność w tej presji, dlatego że dzieci zaczynają jakby wartościować siebie jako osobę na podstawie ocen. Nie swoją umiejętność, czyli ja czegoś nie potrafię zrobić, tylko po prostu ja jestem, nie wiem, nieudaczny, tak? Mówiąc trochę nieładnie. I rozmawiając z rodzicami, rodzice często mówią, że my nie wywieramy presji na dziecku. Absolutnie tego nie robimy, ale w trakcie rozmowy okazuje się, że rodzice bardzo często używają pewnych sformułowań, które zaprzeczają temu, co oni mówią. Bo jeżeli jestem dzieckiem i widzę, że mój rodzic jest cudowny i wspaniały w momencie, kiedy dostaje piątkę albo dostaje jakąś, jak w wcześniejszych tych klasach, jakąś taką, nie wiem, uśmiech, czy nie wiem, jakie są teraz oznaczenia w różnych szkołach, ale taką informację, że zrobiłem coś bardzo dobrze i widzę reakcję mojego rodzica na to, no to zaczynam wartościować siebie. Czyli jestem wartościowy wtedy, kiedy dostaję taką ocenę albo taką informację od nauczyciela, że jestem dobry i widzę to po rodzicach, jak oni reagują. Jeżeli dostanę złą ocenę albo jakąś informację od nauczyciela, że zachowałem się, czy też zrobiłem jakieś zadanie źle, to widzę też smutek na przykład rodzica, czyli znowu wartościuję to w ten sposób, czyli to zadanie, które zrobiłem, świadczy o tym, że jestem mniej wartościowy dla rodzica. I rodzice nieświadomie bardzo często tą presję wywołują u dziecka. Bo dziecko zamiast usłyszeć informację, jest coś super, ale to zadanie ci nie do końca wyszło, bo pracujemy nad tym zadaniem teraz i znajdziemy na to rozwiązanie, to rodzice mówią, ucz się bardziej, a inni co dostali, a byłeś, nie wiem, pierwszy czy ostatni w klasie, więc niby presji nie ma wprost, ale jednak dziecko to odczuwa.
1: Jeżeli takie emocje zaczynają być dla dziecka zbyt trudne, pojawia się pytanie, gdzie rodzic może szukać pomocy i kiedy nie warto już czekać, aż problem sam minie. Kiedy warto skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa lub terapeuty?
2: Myślę, że nie warto czekać jakoś tak mocno długo. Oczywiście, jeżeli zauważymy jakieś trudności u własnego dziecka, obserwujemy to na początku. Czy to jest jednorazowa jakaś sytuacja, czy się to powtarza tak powiedzmy w dłuższych odstępach czasu, nie wiem, raz na 2-3 tygodnie coś się zadziewa. Możemy oczywiście o tym rozmawiać. Natomiast jeżeli zauważamy u dziecka, że coś jest takie bardziej ciągłe, że ten nastrój dziecka naszego zaczyna być obniżony przez dłuższy już taki okres, nawet kilka dni, kiedy zaczyna już skarżyć się właśnie na takie trudności somatyczne, bóle głowy na przykład, albo ból brzucha i zaczyna już niechętnie do tej szkoły chodzić, no to nie czekamy już wtedy absolutnie dłużej. Natomiast też ogromna prośba do rodziców, żeby nie szli od razu z dzieckiem do psychologa i że dziecko wymaga terapii, bo z dzieckiem jest coś nie tak, tylko najczęściej tutaj pomaga trochę taka konsultacja, poradnictwo, jakaś psychoedukacja rodzica, bo tutaj rodzic najwięcej może wtedy zrobić i bardzo często zdarza się tak, że są to takie krótkie, szybkie konsultacje informujące o tym, co może się zadziać z dzieckiem, jak można mu pomóc, i te konsultacje z rodzicem, i rodzice mówią: okej, w zasadzie nie wiedzieliśmy o tym, to ja teraz mogę zrobić to wszystko inaczej. I bardzo często, jeżeli tylko rodzice zmieniają trochę swoje zachowanie, dziecko zaczyna jakby zachowywać się no, dużo lepiej, tak? I odczuwa więcej już wtedy radości i satysfakcji.
1: Wsparcie dziecka nie powinno jednak spoczywać wyłącznie na rodzicach. Bardzo ważna jest także współpraca między rodziną a szkołą. I zbliżając się już do zakończenia naszej rozmowy, jak powinna wyglądać współpraca rodziców ze szkołą, żeby rzeczywiście pomagała dziecku?
2: To jest jedno z ważniejszych pytań, które ja często słyszę od kadry pedagogicznej, ale też od rodziców. Dlatego, że ta współpraca między szkołą a rodzicami czasami jest trudna. I tutaj bardzo bym chciał uczulić obie chyba strony. My widzimy dziecko w różnych sytuacjach. Nauczyciele widzą nasze dziecko w sytuacjach szkolnych, w relacjach z innymi uczniami, w zachowaniu na przerwach. Natomiast rodzic widzi swoje dziecko w domu. I to nie są dwa różne obrazy, że tak powiem. To jest to samo dziecko, tylko w różnych warunkach. Więc jeżeli dostajemy informację jako rodzice od nauczyciela, że nasze dziecko zachowuje się w taki sposób, że jest to czasami trudne, to nie powinniśmy tego odbierać jako ataku na nasze dziecko lub też atak na nasze wychowywanie dziecka, tylko to jest pewna informacja, którą obserwuje ktoś, kto jest tym naszym dzieckiem zupełnie w innych warunkach. My nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć jako rodzice, no bo musielibyśmy, nie wiem, chyba zaglądać przez okno albo z ukrytej jakiejś kamery. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale nauczyciel widzi nasze dziecko w zupełnie innych warunkach i to może być dla nas bardzo ważna informacja. I odwrotnie. Nauczyciel nie widzi naszego dziecka w naszym domu. Więc jak przekazujemy informację nauczycielowi, że u nas w domu wygląda to trochę inaczej, to nauczyciel też bierze to pod uwagę. Czyli szukamy wtedy jakiegoś, nie wiem, rozwiązania, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika i co możemy razem zrobić na zasadzie pomocy dziecku, a nie jakby przekonywania każdego do własnego argumentu, że wy coś zróbcie albo wy coś zróbcie, nie? I to jest coś takiego, co często wybrzmiewa też od pedagogów, że proszę coś zrobić z własnym dzieckiem, bo ono tutaj nam przeszkadza, a no, rodzice mówią, ale ono jest w szkole, to wy coś zróbcie. I to jest taki ping-pong, trochę odbijanie piłeczki. Więc tutaj zachęcam bardziej do takiej współpracy, czyli ja widzę moje dziecko w domu, nauczyciel widzi moje dziecko w szkole, porównujemy, jak ono się zachowuje i szukamy rozwiązania.
1: I takim akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Serdecznie dziękujemy za podzielenie się wskazówkami, które mogą być pomocne zarówno rodzicom, jak i dzieciom rozpoczynającym kolejny etap swojej edukacji. A dziś gościem był pan Robert Ćwikowski, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w kolejnej audycji.
2: Dziękuję bardzo.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest Miasto Białystok.

Za nami kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której to z doktorem Robertem Ćwikowskim rozmawialiśmy o gotowości szkolnej uczniów, zagrożeniach w szkole, a także presji rówieśniczej. A materiał przygotowała Julia Ochryniuk. A my, drodzy słuchacze, zbliżamy się już do końca dzisiejszej audycji, dlatego za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.

Szanowni radiosłuchacze, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami w to poniedziałkowe popołudnie, jaki wieczór na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. A za cały wspólnie spędzony czas gorąco pragnie podziękować Państwu Paulina Bojarska. Zapraszam już jutro punktualnie od godziny 16 przed odbiorniki radiowe. A przed mikrofonem czekać na Państwa będzie Lena Wojcieszuk. Ja za dziś raz jeszcze dziękuję, życzę dobrej i spokojnej nocy i do usłyszenia wkrótce. Sława Jezusu Chrystusowi.